jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwoni.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8,11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziemirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, a będzie w nim sporo tematów. Na początek takich dotyczących bezpieczeństwa na kolei. Będzie o niebezpiecznej modzie na train surfing, ale będzie też o różnych sytuacjach, do których dochodzi na przejazdach kolejowych i jak się w takich przypadkach zachować. A na koniec zajrzymy do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Zapraszam.
0: O tym się mówi.
1: Polskie linie kolejowe apelują do rodziców i młodzieży. Media społecznościowe napędzają niebezpieczny trend. Chodzi o train surfing, czyli podróżowanie na zewnętrznych elementach pociągów. PLK apelują do młodych ludzi o rozsądek, a do dorosłych o rozmowę z dziećmi i uświadamianie im realnych konsekwencji takich zachowań. A więcej teraz o tym Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Train surfing to zjawisko, które zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie, gdzie młodzi ludzie, najczęściej nastolatkowie, próbują przejeżdżać na elementach taboru. Jest to albo są to sprzęgi włączenia wagonów, albo wręcz na dachu pojazdów elektrycznych i nagrywać z tego filmiki krótkie, które później są publikowane w social mediach. W Warszawie, czy na Węźle Warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób, gdyż jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu, rozbiła się o szyny, na które te osoby spadły. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć. Szczególnie apelujemy tutaj do rodziców młodych ludzi, aby gdy zaobserwują, że coś takiego z dzieckiem się dzieje, aby przemówiły tym dzieciom do rozsądku, gdyż można albo spaść z takiego taboru na międzytorze, albo wręcz zostać porażony prądem i niestety skończy się to tragicznie. Jest to jeden z nowych zjawisk, trendów, które zaobserwowaliśmy na naszej sieci, które miało początek w ubiegłym roku, a w tym roku niestety przeniosło się również na węzeł warszawski. Pamiętajmy również, że każde wejście młodych dzieci nie znających się na infrastrukturze kolejowej jest zagrożeniem życia i zdrowia tych dzieci, więc apel do Państwa, apel do rodziców, aby zapobiegano takim zabawom na infrastrukturze kolejowej.
1: Jeśli chodzi o kolej, problemem wciąż są też nieodpowiedzialne zachowania kierowców na przejazdach kolejowych albo to, że kierowcy po prostu nie wiedzą, jak się w pewnych sytuacjach prawidłowo zachować i jak zareagować. W tym roku w Witanowie na trasie do Teresina na Mazowszu doszło do groźnego wypadku, w którym pociąg Kolei Mazowieckich uderzył w samochód dostawczy. W tamtym przypadku 10 mężczyzn próbowało wcześniej zepchnąć pojazd. Jak powinni się właściwie zachować?
2: Zawsze może się zdarzyć, że nasz samochód odmówi posłuszeństwa i to w najbardziej niepotrzebnym momencie, w momencie, kiedy na przykład znajduje się na środku przejazdu kolejowo-drogowego. Co możemy zrobić jako kierowcy? Oczywiście można próbować, tak jak w tamtym przypadku, zepchnąć samochód, ale jak widzimy, nie zawsze jest to skuteczne przy na przykład zablokowaniu się skrzyni biegów. Więc najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest wyłamać rogatkę. Każdy drąg rogatkowy na każdym przejeździe ma tak zwany bezpiecznik drąga. Ja mam tutaj jeden z elementów, który to jest taki mały plastik. Są tu styki elektryczne i poprzez wyłamanie takiego drąga powoduje to, że u dyżurnego ruchu, który prowadzi ruch pociągów na danym szlaku, zasygnalizowana jest usterka i dyżurny ruchu ma w tym momencie możliwość zatrzymania pociągu, przekazania, że na danym przejeździe coś się dzieje. Innym sposobem to jest skorzystanie z żółtej naklejki. Żółta naklejka to jest coś, co umożliwia nam jako kierowcom połączenie się z systemem kolejowym. wyzwaniając na numer 112, podając numer identyfikacyjny przejazdu, powoduje to, że operator numeru 112 ma możliwość przekazania tej informacji na tak zwany czerwony telefon alarmowy do służb kolejowych. W tym momencie informacja, jak trafia do dyżurnego ruchu, dyżurny ruchu użyje albo słownego, albo alarmowego zatrzymania pociągu poprzez obsługę przycisku radio stopu i to spowoduje zatrzymanie się wszystkich pociągów pracujących w kanale czy na obszarze działania tego kanału radiowego. Są sytuacje, bo monitorujemy takie przypadki, że od momentu wydzwonienia, podania numeru identyfikacyjnego do operatora numeru 112, możliwość zatrzymania pociągu to czas do upływu 90 sekund. W ciągu 90 sekund możemy taki pociąg zatrzymać i wówczas nie dojdzie do katastrofy, nie dojdzie do takiego wypadku, jak przy okazji ostatnio, o którym żeśmy mówili.
1: To jeszcze w kwestii żółtej naklejki, bo to naprawdę ważne, więc warto posłuchać. Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd.
3: Ja mam w rękach dokładnie taką żółtą naklejkę, jaka została umieszczona na ponad 12 tysiącach przejazdów. I ten numer, o którym mówił pan dyrektor, czyli numer 112, znajduje się na niej, a oprócz tego mamy jeszcze drugi, najważniejszy dla całego systemu numer, czyli identyfikacyjny numer skrzyżowania, czyli jedyny przypisany do danego przejazdu numer, który podajemy operatorowi 112. Cały ten system żółtej naklejki udostępniliśmy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 1 czerwca 2018 roku. Od początku uruchomienia całego projektu z żółtej naklejki skorzystano już prawie 60 tysięcy razy. Ponad 1800 przypadkach wstrzymywaliśmy ruch, a w ponad 4000 przypadków maszynistom były wydawane ostrzeżenia i polecenia ostrożnej jazdy, co się wiąże również ze zmniejszeniem prędkości pociągu do prędkości nie większej niż 20 km na godzinę. Także jeszcze raz przypominamy i uczymy wszystkich uczestników ruchu drogowego, jeśli widzą sytuację zagrożenia życia na przejeździe, dzwonimy na numer 112, odszukujemy żółtą naklejkę, która znajduje się albo na obudowie napędu rogatkowego, czyli tej skrzynki, do której przymontowana jest rogatka, albo na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja i podajemy operatorowi numeru 112 ten numer 9-cyfrowy, który znajduje się w prawym górnym rogu, a on już ma do nas specjalne łącze, żeby poprosić o wstrzymanie ruchu kolejowego.
1: To był Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd, a teraz przenosimy się do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, gdzie na miłośników motoryzacji czeka mnóstwo atrakcji.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach jest wiele wyjątkowych i pięknych, zabytkowych samochodów, motocykli, rowerów czy czołgów. A czy wiecie, że wiele z tych pojazdów zagrało, a raczej pojawiło się po prostu w filmach? O czym opowiedziała mi jakiś czas temu Joanna Mikiciuk, która założyła muzeum razem ze swoim mężem, a tym razem zdradzi mnie i wam trochę motoryzacyjno-filmowych ciekawostek.
4: W wielu produkcjach filmowych pracowaliśmy dosyć długo z panem Andrzeją Wajdą, z panem Polańskim, reżyserem. No wiele, wiele ciekawych, tutaj nawet mamy wypisaną listę nie wszystkich samochodów, ale olbrzymią, których takich podstawowych, dużych produkcjach filmowych. No i dla mnie osobiście bardzo, bardzo cenną rzeczą jest to, że braliśmy również od strony motoryzacyjnej udział biograficzny w filmie o Karolu Wojtyle, czyli Jan Paweł II, człowiek, który został papieżem, gdzie dwóch niezależnych reżyserów w Krakowie, reżyserów włoskich, nakręcało filmy biograficzne i do tego też jednego z tych filmów wykonaliśmy replikę Papa Mobile, jako pierwszą replikę w Polsce Papa Mobile, bo wiemy, że oryginał został zniszczony zaraz po pielgrzymce Jana Pawła II, bo takie były czasy niestety. I możecie Państwo to u nas po prostu obejrzeć. Mało tego, nie tylko ratujemy te pojazdy, nie tylko celem naszym, jak gdyby priorytetem jest odnawianie i odrestaurowanie i to, żeby one żyły, żeby one mają swoją duszę i żeby ta dusza w nich grała. ale również właśnie robimy repliki. Robimy repliki do filmów, do teatru i zrobiliśmy również cztery worony, czyli te repliki, które były użyte w filmie Katyń.
1: W Otrembusach można zobaczyć, tak jak wspominałam, auta cenne, auta zabytkowe, ale też takie związane z Warszawą. I teraz właśnie o jednym z takich aut.
4: Tak, chociaż jest to Chevrolet Deluxe 48 rok. Wiemy, że produkowane były w większości w Stanach Zjednoczonych, ale sprzedawane też były części i karosowane w innych krajach. Między innymi w Warszawie na ulicy Powsińskiej był warsztat, gdzie składano te Chevrolety. I to jest auto, które było składane z części sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych w Warszawie, czyli też ściśle związane z stolicą.
1: I prezentuje się znakomicie. Kolor?
4: Kolor jest taki róż i to taki po prostu, tak jak kolor samochodów dzieci, kwiatów jeszcze błyszczący, tak? No ale akurat myślę, że do tego modelu bardzo dobrze pasuje.
1: Bardzo dobrze pasuje i właśnie tego mi trochę brakuje we współczesnych autach, że mamy przewagę białych, czarnych, czerwonych co najwyżej samochodów, a nie takich kolorowych, barwnych, jak były kiedyś.
4: No, w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że w latach 20-30 to w ogóle samochody były z większości w dwóch kolorach lakierowane. Rzadko były w jednym kolorze. Zawsze były błotniki inne, karoseria inna, dach inny, więc te auta w ogóle były ciekawe, kolorowe i miło się na nie patrzy. Teraz wyjeżdżając na ulicę, od razu można odróżnić od współczesnych.
1: To prawda. W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrembusach są też inne pojazdy. Stoimy przy czołgu. No właśnie, też ma ciekawą historię.
4: Tak, no jak Państwo oglądaliście film taki wielopokoleniowy, Cztery pancerni pies, to jest właśnie jeden z tych eksponatów. W filmie to magia, wiemy. Wygląda na to, że zawsze chodził ten jeden czołg, ale tak naprawdę to było ich sześć. Dwa były przecięte, bo kamery były bardzo duże. Wtedy nie tak jak w tej chwili w telefonie, a zdjęć w środku robionych było dużo. I załoga, i szarych musiał się zmieścić, więc jeden poprzek, drugi wzdłuż. Jeden znajduje się w Gdyni, a drugi prawdopodobnie w Poznaniu, ale tego nie wiadomo, czy to jest ten właśnie z tej filmowej. Natomiast cztery czołgi, te kryte, trafiły do nas. A to też długa historia, bo 10 lat o nie walczyliśmy. I w ostatniej chwili pan z centra złomu zadzwonił do nas, że mu przyprowadzili do zezłomowania. No i dzięki niemu, że 2 lata czekał, aż będziemy ratami spłacać, bo niestety one ważą, udało się je zachować. Został. Czołg, który na przodzie Państwo zobaczycie w muzeum, nawet przed bramą wejściową, to jest tej sceny, jak zdobywają Berlin, gdzie idzie pod wodą. Natomiast w głębi dalej stoi czołg Panzer IV, ale jest to replika zrobiona przez nas na właśnie jednym z czołgów T-34 na podwoziu do filmu BBC, bo w tych latach, kiedy BBC się kręciło filmy tutaj w Polsce, nie było Panzer IV. I oni nam zlecili zrobienie i w związku z tym tutaj możecie Państwo zobaczyć. Zobaczyć również żyblice, które widzicie w wielu produkcjach filmowych. Mercedes sztabowy, chór sztabowy, to są pojedyncze egzemplarze, które nie zobaczycie w żadnym innym muzeum.
1: Czyli nie tylko gratka dla miłośników motoryzacji, ale też militariów. Drodzy słuchacze, i tak zbliżamy się do końca magazynu, ale chciałam jeszcze wspomnieć, że już w sobotę 12 września właśnie w Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrembusach odbędzie się drugie spotkanie lanosiarzy. Start o godzinie 12 i będą lanosy, będą miłośnicy lanosów i będzie też okazja do tego, żeby zwiedzić muzeum. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, w którym będzie coś dla miłośników autobusów, a dokładnie zabytkowych autobusów. Jakiś czas temu miałam okazję rozmawiać o Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. To najstarsze tego typu stowarzyszenie w Polsce, które popularyzuje transport publiczny. I miałam wtedy okazję odwiedzić miejsce, w którym członkowie tego klubu odnawiają i remontują właśnie zabytkowe autobusy, które kiedyś jeździły między innymi po warszawskich drogach. I właśnie o wybranych zabytkowych autobusach opowiedział mi wiceprezes tego klubu Marcin Żabicki. Najlepiej posłuchajcie sami.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
5: Tutaj stoimy koło Szasana AH48. Takie właśnie autobusy pojawiły się w Warszawie 22 lipca 1947 roku. No proszę sobie wyobrazić morze ruin i masę ludzi stojących przy 5 takich autobusach, które były oznaką powracania normalności. Fantastyczny autobus w ogóle technologicznie.
6: No i nawet z zewnątrz widać zupełnie się różni od tych, które teraz jeżdżą po warszawskich drogach, nawet ten przód.
5: Tak, to jest tak zwany świński ryjek. To się wzięło stąd, że Francuzi, tak mówią, że w okupowanej Francji przygotowywali autobus dla nowej, wolnej Francji. Przygotowali projekt autobusu, ale później się okazało, że te autobusy miały trafić do nowego wojska odnowionego francuskiego. W związku z tym musiały mieć silniki takie same jak czołgi, tankietki. Taki silnik był za duży. W związku z tym musieli wysunąć osłonę chłodnicy prawie na pół metra. No i Francuzi na to mówią świński ryjek, bo wystaje.
6: Tak zaglądam do środka, kierownica też spora, też zupełnie inna niż teraz.
5: No nie tylko kierownica, całe w ogóle aranżacja wnętrza, na przykład super fajne fotele, może w ogóle wejdziemy, może pani usiądzie?
6: Ale jakie wygodne siedzenia.
5: No, siadła pani teraz na fotelu, który jest zrobiony w środku z trawy morskiej i to jest faktycznie ta trawa, którą fabryka w 50 roku włożyła do tego autobusu. Ona się zachowała w fantastycznym stanie, no trzeba było tylko Sky odświeżyć. Prawda, że wygodny fotel?
6: Bardzo wygodny, naprawdę super. Jak w domu.
5: No właśnie, to po to było, żeby pasażerowie się dobrze czuli i nie chcieli wysiadać z autobusu. Ale to nie koniec atrakcji w tym autobusie. Tu mamy na przykład okna takie typu kolejowego. Chodzi o to, że jak je otworzymy, to może pani sobie zrobić ciepły czy chłodny łokieć. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę zobaczyć, jak rozwiązana jest klimatyzacja w tym autobusie. 50 rok. Oczywiście nie jest taka klimatyzacja, jaką my znamy. To jest taka magiczna korbka, którą jak otworzymy sobie szybkę, to mamy w czołowej, w czołowym oknie szczelinę i przez tą szczelinę leci powietrze i ono nie smaga ludzi po twarzy, tylko ono bardzo ładnie idzie takim prądem po samym...
6: Rozprowadza się po całym...
5: Ktoś to bardzo fajnie zaprojektował i wymyślił, że rzeczywiście to jest przyjemne dla pasażerów. Ten autobus bierze udział we wszystkich prawie filmach, które dzieją się w latach 50. Na przykład w Sadze Wisłockiej. Tu mamy taki trochę zapomniany autobus marki San. Te autobusy powstawały z Sanoku. Dlaczego on jest zapomniany? Bo ich było ich nawet więcej niż ogórków, tylko one jeździły przede wszystkim w małych miasteczkach i na prowincji na krótkich odcinkach i miały już krótkie życie do 10 lat. Dlatego zachowało się ich 5 w całym kraju. Ale to, co jest ważne w tym autobusie, niestety to nie jest autobus niskopodłogowy i to zawsze jak starsi ludzie wchodzą, to mają problem. Przepraszam.
6: Ale kolorowo.
5: No właśnie. Niech pani usiądzie. Dlaczego w tym autobusie jest tak kolorowo? To jest spuścizna po Zdzisławie Beksińskim, którego prawie wszyscy znają. Pan Beksiński po studiach dostał nakaz pracy w sanackiej fabryce autobusów i zajmował się, no czym? Wizualizacją tych autobusów. Tego autobusu on nie projektował, wnętrza tego autobusu, natomiast on zostawił takie przekonanie, że wygląd autobusu również jest ważny dla pasażerów. I dlatego ci, którzy po Beksińskim przygotowywali ten autobus, dobrali odpowiednio kolory zarówno ścian wewnętrznych, jak i tapicerki foteli. To jest bardzo przyjemne dla oka, prawda?
6: Tak, błękit i tutaj też mamy odcienie niebieskiego.
5: Zawsze mówię, że o tym, żeby Ksiński również miał swój wkład w komunikację, w transport publiczny, o czym mało kto wie, no bo wszyscy znają Beksińskiego raczej z ostatniego okresu funkcjonowania jako autora przede wszystkim Mrocznych Obrazów.
1: To prawda, tak, rzeczywiście. Przede wszystkim kojarzy się właśnie z taką twórczością i z takimi obrazami.
5: No właśnie, a czy tu jest mroczno? Absolutnie nie.
6: Nie, jest bardzo przyjemnie i faktycznie dla oka bardzo przyjemnie. Na pewno podróż takim autobusem była i komfortowa, i właśnie przyjemna.
5: No, czy była komfortowa? Pewnie trzeba by zapytać tych, którzy jeździli dziesiątki lat temu tymi autobusami. Ten autobus jest jeszcze dla nas ważny, ponieważ brało w produkcji filmowej, która dostała Oscara. Tym autobusem jechała Ida po Oscara.
1: No to rzeczywiście warto to odnotować, bo to już też element historii.
5: Tak właśnie. Chodźmy do może następnego autobusu, który będzie bardziej mroczny niż ten Beksińskiego. I tu jesteśmy w takim klasycznym ogórku. My nazywamy to ogórkiem wsiowym, w przeciwieństwie do miejskiego. To były autobusy, które jeździły w PKS-ie na liniach międzymiastowych czy podmiejskich. No i on jest zrobiony w Jelczu tak jak wtedy robiono autobusu, czyli ciemne kolory, raczej smutne, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy w autobusie sanockim, którego inspiracja pochodziła od pana Beksińskiego.
6: Tak, tutaj mamy przede wszystkim brązowo-bordowo, ciemno i trochę zdecydowanie smutniej.
5: No właśnie, taki paradoks. Natomiast to, co jeszcze ciekawe jest, jak kiedyś podróżowano, to młodym się wydaje dziwne. Tutaj mamy 42 miejsca siedzące, ale oprócz tego, no wiadomo, było więcej pasażerów, którzy normalnie by stali w przejściu i dla nich projektanci zaplanowali takie odkładane foteliki w przejściu. Jest ich dodatkowo 10 i to dawało taki komfort jasny, że każdy mógł usiąść, nieważne na czym, ale siedział.
6: I robi się taka całość, można powiedzieć, cały rząd.
5: Tak, to jest bardzo wygodne, jak jeździmy czasem gdzieś bardzo daleko, na przykład do Czech jeździmy, no to tak jak to rozłożymy ten fotelik, to taka miejscówka do spania się robi. No i kultowy zegar. Każdy autobus, każdy ogórek posiada taki czasomierz i bardzo pożądany w tej chwili obiekt. Wiem, że ludzie chętnie to kupują i stawiają sobie w kuchni, ponieważ rzeczywiście jest dziełem sztuki, jeżeli chodzi o wzornictwo.
1: Drodzy słuchacze, ja tylko przypomnę, że dziś w magazynie o zabytkowych autobusach pieczołowicie odnawianych przez członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie opowiada wiceprezes klubu Marcin Żabicki. To wracamy do naszej rozmowy, bo chcemy jeszcze o kilku zabytkowych autobusach wam opowiedzieć.
5: I tu jesteśmy w naszym najnowszym zabytku. To jest Solaris Urbino 15, autobus z 2000 roku. On, wielu ludzi mówi, że on, no takie jeszcze przecież. No właśnie takie nie jeszcze, bo to jest taki bardzo długi autobus przeosiowy. Takie się pojawiły w końcówce lat 90. i zastępowały Ikarusy. No i to jest nasz najcichszy autobus. No ma też najwięcej foteli, niską podłogę.
6: Właśnie, sporo miejsc siedzących. To od razu się rzuca w oczy.
5: Tak, bo to był autobus jakby zaplanowany na duże potoki pasażerów. No i te autobusy to była też taka oznaka zmiany cywilizacyjnej, przejścia z wysokopodłogowych Ikarusów na niskopodłogowe Solarisy. Przypomnę, że to jest autobus z polskiej fabryki Solaris, zaprojektowany przez polskich inżynierów i w zasadzie wszystko, co tutaj widzimy, no to są polskie produkcje, produkty, polskie fotele antywandalowe. Bardzo jest to może taki paradoks, że to już jest zabytek, no ale to są początki produkcji takich nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
6: Mamy tutaj też troszeczkę inny kasownik z tego, co widzę.
5: Tak, tak, bo tu jest oczywiście kasownik firmy Rączka & Konsior. To już jest nowa linia kasowników elektronicznych.
6: Ale inaczej zupełnie wygląda niż te, które teraz na co dzień widujemy.
5: To, z czego na przykład korzystamy, to są wyświetlacze podsufitowe, coś, co jest standardem, ale przy naszych akcjach różnych, tak na przykład jak linia A o autyzmie, jest to nośnik przekazywania również treści edukacyjnych.
1: Czyli się przydaje.
5: Tak. Przechodźmy jeszcze do pierwszego niskopodłogowego autobusu.
6: To jest zupełnie inne wnętrze.
5: Tak, ale to jest tak naprawdę jeden z najpierwszych autobusów niskopodłogowych. Powinienem nawet powiedzieć niskowejściowych, ponieważ on nie ma podłogi na całej długości, ma tylko w pierwszej sekcji. Dalej mamy dwa takie schodki niewygodne. Konstrukcja opracowana w 1994 roku w Jelczu. oczywiście pierwszy polski niskowyjściowy autobus. No, on wygląda już bardzo archaicznie, przede wszystkim jest bardzo głośny i to jest z nim takie no trochę deprymujące. No ale takimi autobusami jeździli po raz pierwszy ludzie niepełnosprawni, bo to były autobusy, które były zaplanowane do tego, żeby mieli możliwość wejścia. Rzeczywiście plan był taki, żeby na każdej linii warszawskiej przynajmniej jeden taki autobus jeździł i to było na przykład co 2 godziny taki autobus był oznaczony w rozkładzie jazdy i te osoby na wózkach, rzeczywiście oni wychodzili na te autobusy oznaczone w rozkładzie jazdy i jeździli. No w takim standardzie trochę byle jakim. Co jeszcze zwraca uwagę, z czego bardzo jesteśmy dumni? Udało nam się z annałów historii wydobyć oryginalne fotele. To są pierwsze polskie fotele antywłamaniowe, czyli odlane z plastiku. To są fotele firmy Astromal z Leszna i mają tylko takie wkładki materiałowe. A to było bardzo ważne, to był przełom, dlatego że w Ikarusach, które były wcześniej, były fotele z dermy, która była ciągle niszczona przez wandali. I od tego tak naprawdę zaczęło się opanowywanie tego wandalizmu, bo ten fotel zniszczyć czy uszkodzić jest już dużo trudniej niż tamten.
6: To prawda, rzeczywiście trudniej, no i tego plastiku jest też tutaj więcej, więc...
5: To, z czego jesteśmy jeszcze dumni w tym autobusie, to są pierwsze wyświetlacze elektroniczne, też z lat 90., tak zwane klapki. Może wyjdźmy, pokażę, czym się różni współczesny wyświetlacz od tak zwanej klapki. Klapki to są wyświetlacze, które są podzielone na takie klapeczki, które są namagnesowane i one się przekręcają o 180 stopni. Tu się nic nie świeci, tylko to po prostu, dlatego tu nie ma prądu i jest wyświetlony napis. Od tego się już odeszło, bo są w tej chwili pikselowe, czyli lampkami pikselowymi. No ale takie były początki. Bardzo wtedy drogie, bardzo skomplikowane, ale no, ja bardzo je lubię, bo są niezawodne. Tu jesteśmy w takim bardzo warszawskim autobusie z 1982 roku. Zaraz jak nastał stan wojenny, zdecydowano, że będą sprowadzane autobusy Ikarus na większą skalę. One rzeczywiście mechanicznie, technologicznie były fenomenalnie niezawodne, bo gro produkcji szło do Związku Radzieckiego. Wiadomo, że tam Syberia, trudne warunki. One no, musiały być niezawodne. I dzięki temu przeżyliśmy no, ten okres stanu wojennego z w miarę działającą komunikacją publiczną. No a to, co pamiętam, to białe poręcze. Jako młody chłopak pamiętam, że złapałem się kiedyś i patrzę, jaka ona jest brudna. A to moja ręka była brudna. Każde brud było na tym widać, dlatego w późniejszych autobusach...
6: Niepraktyczne.
5: Te poręcze były robione na czarno. A w ostatnich dostawach były już na żółto, zgodnie z linią kolorystyczną Warszawy, czyli autobusy żółto-czerwone. Ale to jest taki autobusik, który no jest, wygląda tak, jakby był rok 83. A tu jeszcze jest na koniec, jeszcze powiem, to zawsze się śmiejemy, że to jest rura do tańczenia.
6: No właśnie, na samym końcu.
5: Jest taka rura od podłogi do sufitu, która jest niczym nieograniczona i zawsze dużo osób wchodzi i mówi, że o, to jest właśnie, tu można tańczyć.
6: Tak, jeszcze przestrzeń dookoła, dosyć spora.
5: Tu jest oczywiście miejsce na wózek dziecięcy. O tym też mało kto pamięta, że kiedyś niepełnosprawne osoby na wózkach inwalidzkich to w ogóle miały przerąbane, natomiast wejście z wózkiem dziecięcym tutaj do tego autobusu i zmieszczenie się nie było łatwe.
1: Dziś w magazynie, mam nadzieję, udało nam się przemycić wiele ciekawostek o zabytkowych autobusach. Wiele z tych autobusów kiedyś jeździło po warszawskich drogach. Dziś można je zobaczyć okazjonalnie, a to, że tak pięknie się prezentują, to zasługa Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. W dzisiejszej audycji o autobusach, wybranych zabytkowych autobusach, opowiedział wiceprezes tego klubu, Marcin Żabicki. I to już wszystko w tym magazynie. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: 7 lat to dużo. Czy mało? Wydawać by się mogło, obiektywnie wydawać by się mogło, że dużo, ale niekoniecznie dużo chyba dla komisji, która złożona jest z ekspertów i która ma pomóc jeziorku Czerniakowskiemu, wysychającemu jeziorku Czerniakowskiemu i która ma znaleźć rozwiązanie, aby zapobiec dalszemu wysychaniu tego zbiornika, który, dodam, jest jedynym takim zbiornikiem naturalnym na terenie stolicy. Sytuacja wydaje się być naprawdę dramatyczna, bo jak mówią mi społecznicy, jak mówią mi eksperci, za około 5-10 lat tego jeziorka może już nie być, a więc czas na Glin. Co na to specjalna komisja? Jakie mamy rozwiązania i z jakimi przeciwnościami murem spotykają się moi rozmówcy, z którymi o jeziorku Czerniakowskim nieco więcej rozmawiałam? O tym posłuchacie za moment. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na program.
7: Marta Przedpełska, Fundacja Zielona Mrówka.
8: Jerzy Piasecki, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Gród Sedyba.
6: I my nad jeziorkiem Czerniakowskim się znajdujemy i o jeziorku będziemy dzisiaj trochę mówić, o problemach związanych z jeziorkiem, o tym, że wody ubywa i co na ten temat miasto, co właściwie miasto do tej pory przez ostatnie lata zrobiło, a czego właściwie nie zrobiło. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zacząć od takiego miłego akcentu. Kilka razy Państwo wystawiliście nad jeziorkiem, ale nie tylko, taką tablicę, w której mieszkańcy Warszawy mogli wpisywać swoje odczucia, emocje względem jeziorka. Jakie tam się zdania pojawiały najczęściej?
7: Tak, to była taka akcja, żeby tutaj pokazać, jak bliskie jest to miejsce bardzo wielu osobom, mieszkańcom Sadyby, Mokotowa i całej Warszawy. Tutaj zadaliśmy po prostu pytanie, dlaczego chcę chronić Jeziorko Czerniakowskie. I każdy mógł się wypowiedzieć i tutaj najwięcej było odpowiedzi zarówno przyrodniczych, jak i takich społecznych, czyli ludzie dostrzegają to, że jest to kawałek dzikiej natury, gdzie mieszkają zwierzęta, gdzie mogą zaznać spokoju, gdzie mogą pójść na spacer, gdzie mogą pobiegać, gdzie mogą poćwiczyć jogę, gdzie mogą w końcu kąpać się, kiedy jest letni czas, więc jak najbardziej tutaj ten związek z samym jeziorem jest bardzo duży i wiele osób dostrzega to, jak bardzo cenne jest to miejsce, nie tylko pod względem właśnie przyrodniczym, ale społecznym. Dochodziły też głosy pod tytułem: jest to miejsce, gdzie mogę się ochłodzić. Tak, w momencie, kiedy mamy zmiany klimatu i tak naprawdę wszystkie miasta na zachodzie dążą do tego, żeby zachowywać miejsca ochłody, żeby adaptować się do tych zmian klimatu, no to wydaje nam się, że Warszawa także powinna iść w tym kierunku i takie miejsca jak Jeziorko Czerniakowskie, które są jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę dozwolone jest to, żeby się schłodzić i wejść do wody w Warszawie w czasie letnim, no są tak naprawdę niezbędne do tego, żeby zachować je tutaj. Tak samo też seniorzy wskazują na to, że tutaj właśnie mogą przyjść, posiedzieć w cieniu drzew, na ławce, odpocząć, bo niektórzy też mają takie warunki w domach, że jest upał i w ich mieszkaniach też jest upał, więc tutaj też te kwestie zdrowotne dochodzą, tak? Bo wiadomo, że z tych zmian klimatycznych i tego ocieplenia się klimatu, no niestety mamy takie skutki, że jest więcej zgonów osób, które po prostu źle znoszą takie temperaturę.
6: Jak pani myśli o Jeziorku Czerniakowskim, to co pani myśli? Co pani czuje?
7: Ja jestem mieszkanką okolicy od 10 lat i dla mnie, no ja czuję straszny smutek. Straszny smutek ze względu na to, że jak tu się wprowadzałam, to no to wyglądało zupełnie inaczej. Te 10 lat tutaj zaszły naprawdę drastyczne zmiany na niekorzyść. To jak bardzo ubyło wody przez tę dekadę, no to jest okropny widok. No są te pomosty, które były wybudowane w 2017 roku, no i w tym momencie one są kilka metrów od wody, a jak ja się wprowadzałam, no to one stały przy wodzie, tak? Więc no to widać gołym okiem, jak przychodzę tutaj nad jeziorko, to często słucham też ludzi, którzy stoją wokół i po prostu co i rusz, co chwila słyszę, jak osoby po prostu też załamują ręce, że co tu się dzieje, że niedługo to jeziorko zniknie, że niedługo to będzie po prostu błocko, a nie jezioro. Plus ostatnio właśnie słyszałam pana, który mówił, z panią się spotkał, pani mówi: o, widzisz, ostatnio tutaj nasi znajomi nie przychodzą. No, nie przychodzą, no bo co to za przyjemność pływać i szorować brzuchem o dno, tak? No to mniej więcej takie są odczucia mieszkańców.
6: Panie Jerzy, pan walczy o to jezioro już od 20 lat. Jakie są pana odczucia?
8: Na początku, czyli od 2006 roku, wtedy była bardzo duża presja deweloperów. My żeśmy walczyli, żeby nie zabudowywać tutaj tych okolic Otuliny, czyli Czerniakowa Południowego. To się nie udało. Została dopuszczona to zabudowa. Potem żeśmy walczyli, żeby nie było budować garaży podziemnych, ponieważ one powodują to, że te wody gruntowe, które tutaj mamy, po prostu tych wód gruntowych, powierzchniowych jest mniej dużo, bo trzeba odpompowywać je w trakcie budowy, co wysysa wodę z jeziorka. To też się nie udało. I w związku z tym w 2019 roku została podjęta decyzja tutaj o zabudowie 40 hektarów Czerniakowa Południowego, czyli budowę usług, budowę apartamentów, garaży podziemnych. Wiadomo, z jednej strony znika enklawa zieleni, czyli otulina z ptakami, ze zwierzętami, bo to wszystko jest zabudowane. Z drugiej zaś strony, powiedzmy sobie, nie ma zasilania jeziorka. Wtedy zebraliśmy 7600 podpisów pod petycją do prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie ratowania tego akwenu. Domagaliśmy się powołania zespołu, który zająłby się systemowymi rozwiązaniami. I ten zespół został powołany przez prezydenta. Niestety musimy stwierdzić, jako uczestnicy tego zespołu, a uczestniczyliśmy w 18 spotkaniach, że zespół działa w sposób niewłaściwy.
6: I to jest właśnie te wcześniej wspomniane 7 lat. 7 lat bezczynności i 7 lat, podczas których nie udało się wypracować żadnej koncepcji i żadnego rozwiązania. Czy temat, problem Jeziorka Czerniakowskiego jest problemem mniej atrakcyjnym niż inne problemy na terenie stolicy?
8: Do tej pory nie przeprowadzono analizy zagrożeń, do tej pory nie znaleziono rozwiązań. Raczej spotykamy się z taką sytuacją, że jeżeli mamy jakąś propozycję, to się ją deprecjonuje, czyli udowadnia nam się, dlaczego czegoś nie można zrobić. Natomiast nie proponuje się nic w zamian. Żeby tę sytuację przeciąć, powołaliśmy z naukowcami ze SGGW Uniwersytetu Warszawskiego społeczny zespół do spraw Jeziorka Czerniakowskiego, żeby ratować jeziorko, ponieważ stan jeziorka jest katastrofalny, wody jest bardzo mało, jeziorko w zasadzie umiera. W ciągu paru lat, parunastu dojdziemy do takiej sytuacji, że nie można go będzie już uratować, ponieważ te procesy degradacyjne pójdą za daleko. I co zrobił ten zespół społeczny do spraw Jeziorka Czerniakowskiego? On opracował w marcu i przedstawił urzędowi gotowy pakiet zagrożeń. Po to, żeby urząd, czego nie zrobił przez 7 lat, to my to zrobiliśmy, wolontaryjnie to zrobiliśmy, biorąc pod uwagę, że urzędnicy to biorą pieniądze, ale nie zrobili tego. I my żeśmy to przedstawili, licząc na nowe otwarcie, i udowodniliśmy na spotkaniu, które było w maju, że Jeziorko Czerniakowskiego warto ratować i że można je uratować i że są na to metody. Przedstawiliśmy to wszystko, ale to się spotkało z takim, powiedzmy sobie, takim delikatnym przyjęciem, natomiast nie widzimy, żeby cokolwiek poszło dalej za takimi deklaracjami współpracy. Nie widzimy konkretów, nie widzimy zaangażowania zespołu. W związku z tym złożyliśmy taki list, który podpisało 29 naukowców, hydrologów, biologów oraz organizacje NGO z prośbą do pana prezydenta po to, żeby doprowadzić, czy znaleźć rozwiązanie na doprowadzenie jeziorka w wodę. I ważny temat jest taki. My tu nie proponujemy konkretnego rozwiązania, bo każde rozwiązanie, które proponujemy miastu, jest deprecjonowane i mówione, że tego nie można, tego nie można, tego nie można. Prosimy pana prezydenta, żeby on rozwiązał ten problem, żeby przeprowadził analizę i znalazł rozwiązanie takie, które będzie możliwe. Biorąc pod uwagę to, że przecież są inne miasta, stolice, to jest rezerwat jeziorny, który jest ewenementem na skalę polską i europejską. Nie ma takich rezerwatów i enklaw. Inne państwa i miasta by się tym szczyciły, by to chroniły. W związku z tym, czy Warszawa, jako stolica jednego z najbardziej atrakcyjnych miast w ogóle w Europie, nie może się pokusić o to, żeby opracować metody, jak ten rezerwat uratować?
6: Jedną z takich chyba najskuteczniejszych metod byłoby połączenie jeziorka z Wisłą, prawda?
7: Jest to jedna z propozycji odnosząca się też trochę do naturalnych procesów, bo Jeziorko Czerniakowskie jest starorzeczem, tak? Czyli ono powstało z Wisły i w momencie, kiedy Wisła jeszcze była naturalną rzeką, czyli ponad 100 lat temu, tak, kiedy nie było wałów, to normalnie Wisła w wysokich powodziowych stanach tutaj wylewała swoje wody. Z opracowań właśnie z 1925 roku bodajże jest książka, gdzie pokazane są stare zdjęcia właśnie tego, jakie tu było ogromne jezioro, czyli tak naprawdę tutaj z miejsca, gdzie stoimy, to aż do samej Wisły była woda, więc to jest niesamowite, jak to kiedyś wyglądało i no to jeziorko było naturalnie w ten sposób zasilane i jego wody się odnawiały i ten poziom wód w ten sposób nie opadał znacznie, tak? Natomiast przez ostatnich 100 lat szacunkowo naukowcy mówią, że jeziorko straciło 50% objętości wody, tak? Czyli no po prostu 50% wody nam zniknęło, wyparowało, odpłynęło. Więc niestety to jeziorko zdecydowanie się zmniejsza. No, ostatnie dekady są niestety najgorsze i teraz notujemy najniższe poziomy w ogóle w historii.
8: Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku w porównaniu do dzisiejszego dnia poziom jeziorka był o 1,7 m wyższy. Proszę sobie to wyobrazić, jaka to jest ilość wody, jaki to jest stan pogorszenia. Dlaczego, ja mogę tylko powiedzieć, dlaczego jeziorko umiera? Dlatego jeziorko umiera, że ten proces, tak do tej pory on przebiegał w sposób trochę tak liniowy, falowy. Natomiast teraz ten proces drastycznie przyspieszył z powodu paru kwestii. Po pierwsze ocieplenia klimatycznego, czyli mamy bardzo duże parowanie wody, a nie mamy dopływu żadnego do jeziorka. Wcześniej takim dopływem był kanał Sielanka, czy też kanał W. Natomiast teraz te zasilania ze względu na ocieplenie klimatyczne są minimalne. Po drugie musimy wiedzieć bardzo istotną rzecz, że w momencie, kiedy objętość jeziorka się zmniejszyła o 50% i zostało wypłycone, parowanie, woda się bardzo szybko ogrzewa i szybciej paruje. Czyli 10 razy szybciej paruje, czyli ta woda dużo szybciej ucieka. Po trzecie, mamy do czynienia z bardzo procesem eutrofizacji, czyli dopływania związków organicznych do jeziora z okolicznych działek, z nawożenia i z nielegalnych szamp, co powoduje zakwity. Jeżeli są zakwity, powoduje to zarastanie i wypłycanie jeziorka, co jeszcze potęguje proces jego wysychania. Powoduje to wszystko to, że jeziorko teraz prawdopodobnie wysycha w sposób parędziesiąt razy szybszy niż jeszcze na przykład 20 lat temu. Wydaje nam się, że urzędnicy nie mają tego świadomość. Żyją w przekonaniu, że było to za 20-30 lat się coś z tym zrobi. Natomiast się nie zrobi, bo tego jeziorka po prostu fizycznie nie będzie. To jest jedyna plaża, prawda, w Warszawie, jedyne kąpielisko. W ciągu roku tu przebywa w okolicach jeziorka parędziesiąt tysięcy ludzi. I teraz pytanie jest, gdzie ci ludzie będą chodzili? Gdzie ci ludzie w ogóle będą chodzili? Gdzie oni będą spędzali czas wolny? Jak mogą mieć naturę blisko siebie, mogą się relaksować, mogą odpoczywać od tych wszystkich bodźców? Za chwilę tego nie będzie.
6: To byli społecznicy, tak zwana strona społeczna. Niektórzy z nich już ponad 20 lat zajmują się tematem jeziorka Czerniakowskiego. 20 lat. Pojawia się cały czas pytanie, gdzie byli urzędnicy przez ostatnie 7 lat, odkąd powstała komisja, i coś wam tutaj przytoczę. Wspomnieliśmy o piśmie, wspomnieliśmy o apelu biologów, hydrologów, ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych, którzy apelują do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o to, aby pochylił się nad tematem wysychającego jeziorka Czerniakowskiego. I miasto odpowiada w specjalnym komunikacie, że miasto stołeczne Warszawa zleci pogłębioną analizę dotyczącą przyszłości jeziorka Czerniakowskiego. To kolejne działanie na rzecz ochrony jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w stolicy. I tutaj cytuję dalej. Warszawa wdraża już koncepcję zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i południe od trasy Siekierkowskiej. Wcześniej powołano zespół do spraw ochrony jeziorka Czerniakowskiego. To jest ten zespół, który pracował od 7 lat, którego zadaniami są m.in. identyfikowanie zagrożeń dla rezerwatu, wypracowanie rozwiązań ochronnych oraz przygotowanie długofalowych działań wspierających funkcjonowanie układu hydrologicznego. My do tematu będziemy jeszcze wracać, a w kolejnej części programu będzie o tym, jakimi trasami, warszawskimi trasami biega biegaczka Ewa Glinka. Będzie też trochę o kobiecej piłce nożnej i o sukcesie Legia Ladies. Zapraszam.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: Kobieca piłka nożna i awans legionistek do Ekstraligi, bo jak się okazuje, warto jest mieć marzenia.
9: Ludzie bardzo często patrzyli na nas, okej, miejcie te swoje marzenia.
6: I o kulisach tych marzeń powiemy nieco więcej na antenie radia w tej części programu. Będzie również o trasach biegowych, na jakich możecie spotkać biegaczkę Elę Glinkę.
9: Czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy ścieżka nad Wisłą. Tyle bieżni. Mamy super infrastrukturę.
6: Powiem wam również o run clubach, których jest coraz coraz więcej na mapie Warszawy, ale zanim do tego przejdziemy, zajrzyjmy do studia, bo tam czekają na nas już legionistki. Justyna Bartman, środkowa obrończyni i marketingowiec Natalia Lach. Powiedzmy trochę o tej drodze Legia Ladies właśnie do Ekstraligi. Kiedy tak naprawdę uwierzyłyście, że ten awans do Ekstraligi jest dla was możliwy?
7: Znaczy myślę, że nawet nie było w co wierzyć. Gdzieś tam na początku sezonu zakładałyśmy sobie, że jakby nie ma innego wyjścia, innej możliwości niż awans w tym roku. No i faktycznie taki, że chciałyśmy pokazać naszą dominację w lidze i jakby nie patrzeć na inne zespoły, tylko swoją grą, swoim takim zaangażowaniem jakby pokazać właściwie tylko i wyłącznie punktowo na boisku, że jesteśmy w stanie i możemy należeć do tego najlepszego grona zespołu.
6: A który mecz twoim zdaniem był ten?

0: Bełszczyk kojarzy nam się zdecydowanie dobrze i gdzieś tam można powiedzieć, że z tyłu głowy traktujemy go jako taki talizman.
1: Klaudia przed wejściem na antenę powiedziała, że historia trochę zatoczyła koło, jeżeli chodzi o mecz z Bydgoszczą, a ty powiedziałaś, Justyna, o trudnej drodze i o tą trudną drogę chciałam zapytać. No właśnie, presja, oczekiwania, udowadnianie swojej wartości, czy taka była droga Legia Ladies?
2: Zdecydowanie, w sensie przez to, że jesteśmy też częścią Legii Warszawa, to ta presja też się pojawia. My w naszym DNA mamy zapisane chęć zwyciężania i bycia najlepszym i też chcieliśmy to udowadniać od samego początku istnienia naszego klubu, który jest stosunkowo bardzo młodym projektem i tak naprawdę, tak jak Justyna wcześniej powiedziała, 2 lata temu w Bydgoszczy my sami siebie jeszcze trochę uczyliśmy i nie wiedzieliśmy do końca, jak ze sobą funkcjonować pod takim kątem boiskowym i pozabojskowym. Młoda drużyna, ja nie wiem, nie pamiętam, który dokładnie to był mecz w kolejce, ale no jeden z takich pierwszych. 2 lata później wracamy w to samo miejsce jako zupełnie inna drużyna w innym miejscu sportowym, marketingowym, komunikacyjnym, jako też drużyna zupełnie gdzie indziej. I była to oczywiście ciężka droga i dalej jest. Jako kobiety, które uprawiają tą dyscyplinę, jaką jest piłka nożna w Polsce, nie jest to najłatwiejsza droga. Tutaj mam wrażenie, że nawet najlepsze drużyny, które są i mistrzami Polski, z wieloma tytułami Pucharów Polski, też muszą udowadniać swoją wartość i to, że dziewczyny też mogą grać w piłkę. Więc niezależnie w jakim klubie się gra, ta dyscyplina taka jest. Widać tą zmianę, bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o odbiór, czy to sponsorów, czy osób, które nam kibicują, kibiców. Wsparcie zewnętrzne też od osób, które do tej pory były przekonane tylko do tej męskiej części piłki nożnej. Jest to proces, który pewnie będzie trwał jeszcze długie lata, a my cieszymy się, że możemy być jego częścią i pokazywać, jak ta piłka nożna wygląda w tym kobiecym wydaniu.
1: Ta wasza droga była chyba też podwójnie trudna. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że Legia Ladies weszła do pierwszej ligi tylnymi drzwiami. Czy tak było?
2: Zależy, co nazywamy tylnymi drzwiami. Nie jest tajemnicą, że my nie weszliśmy faktycznie od najniższego szczebla i do tej pierwszej ligi trafiliśmy inaczej niż sportowo, zamiast tutaj, no tutaj jakby był wykup licencji Wodzisława Śląskiego. Jakby to nie jest tajemnicą, my o tym otwarcie też mówimy. Jednak, no tak jak już powiedziałam wcześniej nawet, my tą licencję, jakby grę w Orlen pierwszej lidze kobiet zaczęliśmy od rundy wiosennej. Więc my zaczynając rundę wiosenną mieliśmy okrągłe 0 punktów.
1: No właśnie, to jest to coś, czego państwo możecie nie wiedzieć, że wy zaczęłyście wiosną, nie byłyście wcale jeszcze ze sobą ograne, nie wiedziałyście na co liczyć, jakie są przeciwniczki. Tak naprawdę kluby miały już pewne punkty na koncie, a tak jak powiedziałaś, wy miałyście okrągłe 0.
2: Tak, bo tutaj faktycznie może dużo osób sobie nie zdawać z tego sprawy, że to, że my weszłyśmy w trakcie sezonu, nie oznacza, że przejęłyśmy po jakimś punkty. Podejrzewam, że pierwsza drużyna wtedy miała około w okolicach 20 punktów, my miałyśmy 0 i dosłownie kilka spotkań, żeby odbić się od tego przysłowiowego dna i odejść od strefy spadkowej. Tutaj każdy mecz dla nas się liczył, każdy punkt był na wagę złota, czy to remis, czy to oczywiście wygrana w najlepszym wypadku. Więc tak zbieraliśmy te punkty do meczów w Bydgoszczy, gdzie faktycznie wtedy utwierdziliśmy naszą wygraną i to, że utrzymujemy się w tej lidze i wtedy wiedzieliśmy, że teraz wszystko jest w naszych rękach i że wszystko jest możliwe, bo do tej pory, do tego meczu w Bydgoszczy to było nasze ogromne marzenie, zarówno nas, sztabu szkoleniowego, naszych zawodniczek, aby utrzymać się i grać o najwyższe cele, to też często były nasze marzenia, gdzie mówiliśmy, okej, teraz jesteśmy w pierwszej lidze, gramy następne 2 sezony w niej, następnie chcemy awansować, my też mamy bardzo wysokie cele i ambicje i chcemy być po prostu najlepszą drużyną w Polsce i też kluczową w Europie, więc wtedy z perspektywy, kiedy my mówiliśmy bardzo głośno i otwarcie i odważnie też o tym, gdzie chcemy być, mając 0 na koncie wtedy w pierwszej lidze, ludzie bardzo często patrzyli na nas, okej, miejcie te swoje marzenia. I pamiętam akurat tutaj z opowieści, bo ja wtedy jeszcze nie byłam częścią tej drużyny, że ten mecz był absolutnie od samego początku, układał się tak, że w ogóle tam była jakaś ulewa, z tego co Justyna też może potwierdzić. Jest nawet takie piękne zdjęcie naszego trenera przygotowania motorycznego, gdzie on na kolanach wjeżdża z tą wodą na boisku po tym, jak zdobyliśmy kluczową bramkę. Więc mecz pełen emocji i też takiego utwierdzenia, że warto sięgać po swoje marzenia i konsekwentnie je realizować.
1: Jesteście ewidentnym dowodem na to, że marzenia po pierwsze trzeba mieć, a po drugie można je spełniać. Wystarczy odrobina chęci i ciężka praca. Ale chciałam jeszcze dopytać, no właśnie o ten awans do Ekstraligi, Justyna. Czy ten awans traktujesz jako sportową odpowiedź na wszystkie komentarze i wątpliwości sprzed 2 lat?
0: Myślę, że tak, absolutnie, absolutnie tak. Gdzieś tam faktycznie, jak chwilę temu Klaudia powiedziała, każdy mecz, który grałyśmy w tym sezonie, w którym walczyłyśmy o utrzymanie, był sprawą, że tak powiem, życia i śmierci, bo te punkty naprawdę się liczyły, a gdzieś tam te drużyny nam troszkę odjeżdżały, więc myślę, że tak, absolutnie pokazałyśmy to, że po pierwsze nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy wtedy zakładał, że przecież to jest nie do zrobienia, no żadna drużyna nigdy w życiu nie odrobiła tylu punktów. Gdzieś tam przy faktycznie niewielkie

0: ilości meczy. Więc z pewnością gdzieś tam pokazałyśmy osobom, które nie dowierzały, że można, że potrafimy. No i że gdzieś tam nasze miejsce jest po prostu na czele, tak? Gdzieś tam w tej czołówce.
1: To ja tutaj też dodam, bo ten mecz w Bydgoszczy, o którym przed chwilą wspominaliśmy, ta walka o utrzymanie była 2 lata temu. Rok temu zakończyliśmy na 3. miejscu, też tam długo walczyliśmy o tym, żeby znaleźć się w tych dwóch pierwszych drużynach, które awansują. No a w tym roku już nie pozostawiliśmy żadnych wątpliwości i chyba to jest nasza odpowiedź na to wszystko, że faktycznie w ogóle my pobiłyśmy rekord, jeżeli chodzi o bilans, gdzie najwięcej zdobyłyśmy bramek, bo my faktycznie bardzo dużą ilość spotkań wygrywałyśmy 6, 9, 8 i często z tyłu było albo 0, albo 1 i wydaje mi się, że to jest nasza odpowiedź. Więc jeżeli my chcemy na coś odpowiadać, to sportowo i na boisku.
2: Okej. Ja przypomnę, że moimi gościniami są Justyna Bartman, obrończyni środkowa, i Klaudia Lach, marketingowiec legionistek Legii Ladies. Chciałam dopytać jeszcze teraz o emocje, które wam towarzyszyły, kiedy okazało się, że macie tą ekstraklasę w zasięgu ręki. Jak wyglądały te pierwsze minuty, kiedy okazało się, że to macie, i kto najbardziej płakał w drużynie?
0: Wydaje mi się, że najbardziej płaczącą osobą była nasza fizjoterapeutka, która była na meczu, Dominika. Widać, że tak samo wiele to znaczyło dla niej, jak i dla nas. My wiemy, że poświęca się całą sobą tej drużynie. Emocje, no jakby nie do opisania. Myślę, że każda piłkarka chciałaby kiedyś jakby poczuć smak tej ekstraligi i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, więc faktycznie no radość była zupełnie nie do opisania.
2: A czy pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałyście sobie, kurczę, mamy to? Co się wtedy działo?
0: Tam nie było momentu jakby na rozmyślanie, to po prostu była euforia gdzieś tam w szatni, impreza, nie do opisania, aż brak mi słów na to, co tam się działo.
2: Skoro rozmawiamy o emocjach, powiedzmy jeszcze o poświęceniu, no bo rzeczywiście kibice widzą to, co dzieje się na płycie stadionu, ale bardzo często nie widzą tego, co dzieje się na zapleczu. Jakie poświęcenia stoją za tym sukcesem?
0: Z pewnością to, że gdzieś tam niektóre z nas po pierwsze jeszcze muszą łączyć pracę gdzieś tam poza piłką i trenowanie, a treningów w ciągu tygodnia mamy 4, plus gdzieś tam jeszcze siłownie, nie siłownie. No i oczywiście mecz w weekend, więc tego czasu, który musimy poświęcać na treningi, na bycie na boisku jest naprawdę ogrom. Zarówno też rodzinę musimy troszeczkę odstawić gdzieś tam na drugie miejsce, no bo liczy się to, co na boisku teraz. No jak dla każdej piłkarki, myślę, że no tak jak już wspomniałam, każda z nas chce zobaczyć, jak to jest na tym najwyższym szczeblu.
2: Przed wejściem na antenę mówiłyśmy również o tym, że ten awans jest oczywiście dla was ważny, ale z punktu kobiecej piłki nożnej również, ponieważ to pokazuje, że kobiety również grają na bardzo wysokim poziomie, osiągają awanse, osiągają niebywałe sukcesy. Macie nadzieję, że to rzeczywiście to, co zrobiłyście, zachęci młode piłkarki do tego, żeby trenowały?
1: Kobieca piłka nożna w Polsce jest na pewno na początkowym etapie rozwoju i patrząc też na zagraniczne, czy to na Bundesligę, czy to na ligę hiszpańską, francuską, widać, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia pod kątem klubowym, ale też reprezentacyjnym. Jest to proces, który trwa i na pewno takie marki jak Legia, czy jak inne kluby ekstraklasowe, które mają swoje drużyny na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, jeżeli chodzi o kobiety, pomagają, ponieważ za nimi już stoi marka, za nimi stoją też baza kibiców, którzy też czasami potrzebują więcej lub mniej czasu, żeby przejść też na kibicowanie kobiecej, ale na pewno nasz awans też pokazuje, że można podejść trochę do piłki nożnej inaczej, bo my poza tym, że gramy w piłkę, to też staramy się działać bardzo mocno, jeżeli chodzi o współpracę z szkołami, gdzie wspieramy też jakieś akademie czy dziewczynki, też jesteśmy częścią projektu Legia w Twojej dzielnicy, gdzie odwiedzamy wraz z zawodnikami i zawodniczkami szkoły, żeby też pokazywać, że dziewczynki mogą grać w piłkę. I dla nas też to jest taka misja w naszym działaniu, poza już odstawiając ten aspekt sportowy, żeby pokazywać tym dziewczynkom, że one mogą być kimkolwiek chcą. Że to nie jest tak, że społeczeństwo narzuca im jakieś zawody, które muszą wykonywać, żeby być po prostu kobietą. Jeżeli chcesz być piłkarką, to bądź piłkarką. I chcemy dać też temu narzędzia. Fajnie, że coraz więcej powstaje akademii i drużyn dla dziewczynek, bo bardzo dużo część dziewczyn, czy to nawet z naszej drużyny, zaczynało grę grając z chłopakami, bo po prostu nie było drużyn, gdzie trenowały dziewczyny. Wiemy, że w wielu miejscach dalej to jest, ale coraz więcej pojawiają się osobne drużyny. I to jest super, że te dziewczynki po prostu widzą, że one nie muszą z tego rezygnować i mogą widzieć tę swoją przyszłość.
3: Aktywnie w Warszawie.
2: Jest bez dwóch zdań i to pokazują na przykład biegacze, których najłatwiej jest wytropić na chodnikach, leśnych duktach czy w parkach, na przykład w Skarszaku. I o tym dzisiaj nieco więcej powiemy, o tym, gdzie warto biegać, gdzie możecie wypatrzeć biegaczkę Eleglinkę, ale również o runklabach i od tego zaczniemy.
4: Jeśli chodzi o Run Club i no tutaj z mojej historii, no to jest Adidas Runners Warsaw. Jest super opcja, żeby właśnie dotknąć tego treningu tempowego, ale nawet nie tempowego, żeby po prostu wpaść i poznać ludzi, którzy mają taką samą zajawkę.
2: Tam normalnie macie dostęp do trenerów.
4: Tak, tak. Tam zresztą mój trener, z którym współpracuję, jest właśnie z Adidas Runners Warsaw i my się tam poznaliśmy i tam właśnie też zaczęła się nasze kumpelstwo na początku, bo mój trener jest też takim moim kumplem i bardzo się cieszę, że akurat razem współpracujemy. Więc tak, jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów, zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości, bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych, wspomagałam w prowadzeniu i no atmosfera jest niesamowita. Więc no jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe, po właśnie speed squad dla kobiet, czy speed squad w sobotę, gdzie jeśli macie ochotę, to wpadajcie, bo też często na nich jestem, możemy sobie zbić piątkę i się motywować do tego, żeby się mocniej zmęczyć. Poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie.
2: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
4: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to
2: Skaryszak.
4: Ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni, mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic tylko biegać.
2: I to tyle, jeżeli chodzi o tę część programu. Mam nadzieję, że do zobaczenia na biegaczych szlakach.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie.

0: Radia Warszawa.
1: Czy można w Warszawie zrobić kurs samoobrony i kurs pierwszej pomocy zupełnie za darmo? No oczywiście, że można, tylko trzeba trochę poszukać, ale skoro mnie słuchacie, to już szukać nie musicie, bo za moment wszystko dokładnie wam opowiem. A o czym opowiem? Opowiem o świetnej inicjatywie warszawskich strażników miejskich, którzy już od kilku dobrych lat prowadzą taki kurs dla mieszkańców Warszawy pod nazwą Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawianka. Brzmi znajomo? Znajomo, bo my o tym również od jakiegoś czasu mówimy już na antenie radia. Przypominamy o tym, że można się zapisywać i opowiadamy o tym również dzisiaj. Moim gościem jest Magdalena Nowak, strażniczka miejska, która sama na początku wzięła udział w takim kursie i ten kurs tak naprawdę zawodowo zaprowadził ją do Straży Miejskiej, ale więcej na ten temat opowie sama. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. W Straży Miejskiej na Młynarskiej dokładnie się znajdujemy i będziemy mówić o tym, co jest taką chlubą warszawskiej Straży Miejskiej, a mowa o projekcie, o programie Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak, czyli edukujecie, uczycie państwo warszawiaków z pierwszej pomocy, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam o tym, że takim doskonałym punktem wyjścia jest pani historia, bo tak naprawdę od Bezpiecznej Warszawianki u pani zaczęła się praca w Straży Miejskiej.
2: Tak, znalazłam się w Straży Miejskiej po kursie Bezpieczna Warszawianka. To jest nie tylko kurs udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim jest to kurs samoobrony. I moja historia zaczęła się od biegania. Biegam, bardzo lubię biegać w takich odludnych miejscach, w takich godzinach, kiedy nie za dużo osób się kręci, na przykład nad Wisłą. Jakieś takie ścieżki gdzieś leśne sobie zawsze wybierałam. I pewnego dnia ktoś mi podsunął taki pomysł i powiedział: słuchaj, czy ty się czujesz tak bezpiecznie? Mówię: no tak, nigdy jeszcze nic takiego mi się niebezpiecznego nie przytrafiło. No ale dobrze by było, gdybyś poszła na kurs. I wiesz, jest taki kurs w Straży Miejskiej, on jest absolutnie bezpieczny, można tam dołączyć, trwa 9 tygodni, więc jest taki dosyć solidny, spróbuj, zapisz się. Udało mi się zapisać i na tym kursie, jak popatrzyłam sobie na instruktorów, którzy prowadzili te zajęcia z taką pasją, zaangażowaniem, wspaniali ludzie. Dostałam tam też taki solidny wycisk fizyczny, pomyślałam sobie, że to jest takie no bardzo na serio. I stwierdziłam, może ta straż. Szukałam wtedy takiego stabilnego zajęcia, bo do tej pory wykonywałam wolny zawód. Mam też dwójkę dzieci. I to się wiąże z tym, że nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby być albo bardzo zaangażowaną w pracy, a w domu już troszkę mniej. Jednak muszę być też dla tych dzieci. Musiałam znaleźć taki balans pomiędzy pracą, a tym czasem, który będę poświęcała dzieciom. I stwierdziłam, że może jest to coś dla mnie. Zobaczymy. Miałam też zawsze w sobie taki element takiej potrzeby, takiej sprawiedliwości społecznej albo takiego porządku. I stwierdziłam, zobaczymy, czy się w tym sprawdzę. I okazało się, że to jest zajęcie dla mnie.
1: Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak. Od tego się u pani zaczęło. To powiedzmy troszkę więcej na temat tego kursu. 9 tygodni to wydaje się dużo, ale tak jak pani powiedziała, z bardzo wielu zagrożeń w otoczeniu tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy.
2: Tak, i ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopóki nie posłuchałam, co mają do powiedzenia nasi doświadczeni instruktorzy. Kurs trwa 9 tygodni, to dużo, ale też mało, dlatego że tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jest bardzo dużo. Od tego, w jakich przestrzeniach miasta się poruszać, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obszarów objętych jest monitoringiem, ale jak wiele jeszcze nie. Czyli nauczyłam się na tym kursie, jakie obszary miasta sobie do tego mojego ulubionego biegania wybierać, gdzie się poruszać, jak wracać, którędy. Oprócz tego, jeżeli już chodzi o same sposoby samoobrony, tych zagadnień jest całe mnóstwo, bo mnóstwo jest też sytuacji, w których to niebezpieczeństwo może nas zastać. Musimy się umieć obronić w każdej sytuacji. Musimy sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, jakie zagrożenie może nas czekać, przewidywać, i tego wszystkiego nasi instruktorzy uczą, żeby działać instynktownie i mechanicznie w momencie, kiedy nie ma już za dużo czasu na to, żeby przemyśleć jakąś taktykę. Na tym kursie nikt nie nauczy się tego, jak zaatakować. To jest tylko i wyłącznie samoobrona. Na tym kursie mile widziane są panie w każdym wieku. Dolną granicą wieku jest 18 rok życia. życia, natomiast na tyle, na ile pozwala sprawność fizyczna, to zapraszamy na ten kurs wszystkie panie, które chcą poczuć się bezpiecznie w przestrzeni miejskiej.
1: Miejsca na te kursy, one bardzo szybko się rozchodzą, czyli cieszą się dosyć dużym powodzeniem.
2: Tak, możemy powiedzieć, że ten kurs to jest taki legendarny kurs. Mamy bardzo dużo chętnych pań, ale też coraz więcej chętnych panów. Zapraszamy bardzo serdecznie również mężczyzn. Nie wiem, z czego to wynika, ale panowie tak trochę nieśmiało podchodzą do zapisów. Także panie też prosimy, jeżeli się decydujecie na to, żeby pójść na taki kurs, zachęćcie też swoich mężów, partnerów, braci, bo to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, umieć się obronić w dzisiejszym świecie i wiedzieć, czego unikać.
1: Z jednej strony samoobrona, a z drugiej wcześniej wspomniana pierwsza pomoc, to również obejmuje ten kurs.
2: Tak, jedne zajęcia są poświęcone na podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zagadnienia są tutaj poruszane, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo różne są też sytuacje, w których po pierwsze my sami możemy się znaleźć, ale też bardzo ważne jest to, żeby umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że już nawet sam telefon i wezwanie pomocy to już jest pierwsza pomoc. I tutaj nasi instruktorzy, którzy również są kwalifikowanymi instruktorami, kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą, jak tą pomoc wezwać skutecznie i co poradzić w momencie, kiedy mamy różne przypadki, przez zawał serca, przez jakieś wstrząsy, drgawki, epilepsję, ataki, pozycja boczna ustalona i oczywiście masaż serca, czy to z użyciem defibrylatora, czy jeżeli nie, to samemu, jak podjąć taką interwencję w bezpieczny dla siebie sposób.
1: Jeżeli chodzi o kursy samoobrony, co panią najbardziej zaskoczyło?
2: Ich intensywność. To nie jest taki po prostu kurs, gdzie przyjdziemy, troszeczkę poćwiczymy i już wszystko wiemy. To jest naprawdę solidny wycisk, po którym trzeba być świadomym tego, że będą zakwasy. I bardzo dobrze, bo gdzie ćwiczyć, jak nie tam.
1: Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, od razu dopytam, bo powiedziała pani na początku ciekawą rzecz, że dowiedziała się pani, które miejsca są objęte monitoringiem, które miejsca na mapie Warszawy są tymi bardziej niebezpiecznymi. Które to są miejsca?
2: Na pewno monitoringiem objęte są te miejsca, gdzie się gromadzi jak najwięcej osób, gdzie są tłumy, no bo tam dochodzi najczęściej do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast w ogóle odradzałabym miejsca odludne. Ten kurs uczy takiej też świadomości miejsca, w którym się znajdujemy. Ja po tym kursie na przykład gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam taką świadomość, idąc gdzieś, nawet do galerii handlowej, wiem, gdzie są najbliższe wyjścia, gdzie są najbliższe schody. Taki kurs zmienia po prostu taką świadomość, uczula też na wiele takich sytuacji niebezpiecznych. Częściej się rozglądam, czy to w metrze, jeżeli na przykład podróżuję, wybieram zawsze pierwszy wagon, jakieś miejsca wieczorem, jeżeli wracam, wybieram gdzieś za kierowcą, za motorniczym. Jeżeli wieczorem wracam metrem, to wybieram te wagony, w których są, zawsze znajdują się jakieś osoby. Nigdy takiego wagonu, który jest pusty.
1: Tak sobie myślę, że osoby, które niestety mają złe intencje, one chyba doskonale zdają sobie też sprawę z tego, gdzie atakować.
2: Tak, ale po tym kursie zwiększa się nasza świadomość miejsca, w którym się znajdujemy, albo na przykład taka świadomość miejsc, do których niekoniecznie powinniśmy chodzić. I to jest właśnie bardzo ważne w tym kursie. Instruktorzy dają też bardzo wiele cennych wskazówek, takich już bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewnie i żeby, jakby to powiedzieć, nie kusić losu.
1: Uważać na siebie, raczej korzystać z tych pierwszych wagonów i nie zapuszczać się w takie miejsca odludne, zwłaszcza wieczorami.
2: Do tego bym dała jeszcze kilka innych wskazówek. Jeżeli gdzieś się wybieramy wieczorem, czy to w sezonie letnim, w czasie wakacji, czy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wracamy z pracy, nawet o tej godzinie 16 jest już ciemno, to jeżeli wracamy, no to jeżeli środkami komunikacji miejskiej, poprośmy kogoś, żeby wyszedł na przystanek po nas. Jeżeli gdzieś wychodzimy, zawsze informujmy jakąś bliską osobę, gdzie wychodzimy, z kim i o której wrócimy. Takie proste sposoby pomogą nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Na przykład związujemy włosy w kucyk nisko nad karkiem, kitkę chowamy za kołnierz, torebkę wybieramy zawsze taką, którą można przewiesić przez ramię, tak na skos. Jeżeli na to jeszcze zapniemy kurtkę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś nam tą torebkę zerwie. Jeżeli nie musimy, nie zakładamy żadnych drogocennych żadnych, żadnej drogocennej biżuterii. Jeżeli ona ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest rzeczywiście droga, zostawmy ją lepiej w domu. Wybierajmy buty, które są wygodne, które pozwolą nam uciec bardzo szybko, oddalić się z danego niebezpiecznego miejsca. Miejmy przy sobie zawsze naładowany telefon.
1: A propos butów, to nie jest dobra informacja dla miłośniczek szpilek.
2: Ale zawsze warto do tej torebki zapakować na przykład baletki. One też wyglądają pięknie. No nie mówię już o jakimś takim obuwiu, w którym naprawdę da się biegać. Do tej całej listy dodałabym jeszcze to, że jeżeli wracamy taksówką, przygotujmy się do tej podróży jeszcze przed wyjściem. W momencie, kiedy wychodzimy, czy to z imprezy, czy to z pracy, jesteśmy zmęczone, nie będzie czasu i nie będzie przestrzeni na to, żeby trzeźwo pomyśleć o tym, jaką trasę ten kierowca powinien wybrać. Po pierwsze, żeby nas nie oszukać, a po drugie, żeby nas nie wywieźć w jakieś miejsce, które jest niebezpieczne. Więc opracowujemy sobie wcześniej trasę, jak, w jaki sposób będziemy wracać, jakim środkiem komunikacji. Wybierajmy, jeżeli chodzi o taksówki, sprawdzone firmy.
1: Powróćmy jeszcze na moment do kursu. Ten kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Macie coraz więcej chętnych?
2: Tak, rzeczywiście. Miejsca na te edycje rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Rokrocznie szkolimy z samoobrony, z pierwszej pomocy przedmedycznej około 330 kobiet i 60 mężczyzn.
1: A z czego to może wynikać? Czy właśnie kursanci mówią o tym, że chcą po prostu na przykład nauczyć się zasad samoobrony, przejść taki kurs, a może przytrafiły im się jakieś takie przykre zdarzenia?
2: Motywacja do podjęcia uczestnictwa w naszych kursach jest bardzo różna i tak naprawdę należałoby porozmawiać z każdą uczestniczką i z każdym uczestnikiem. Ja z własnego doświadczenia i z tego, co jakby przeżyłam na swoim kursie i dziewczyny, z którymi rozmawiałam, to są bardzo różne przypadki. Czasami przychodziły pośniaczone, więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś w bliskim otoczeniu miały jakiegoś agresora i po prostu potrzebowały się przed nim obronić. Ale są też panie, które przychodzą trochę z ciekawości, jak to jest. Trochę przychodzą, bo właśnie pracują w jakimś odludnym miejscu i mają kawałek do przejścia do przystanku. Ja przyszłam po to, żeby poczuć się trochę pewniej biegając. Rozmawiałam też z dziewczyną, która no nawet nie chciała się przyznać do tego, jak ma na imię, ponieważ musiała no po prostu przed czymś uciec życiowo i czuje się w tej chwili pewnie i tą pewność jakby chciałaby zachować, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas w życiu spotka.
1: Dopytam jeszcze o samą Warszawę. Czy mamy takie konkretne miejsca, których powinniśmy unikać, a może dzielnice, które według statystyk, państwa statystyk, są tymi najbardziej niebezpiecznymi?
2: Możemy powiedzieć, że Warszawa jest dosyć bezpiecznym miastem i duża część jest objęta tym monitoringiem miejskim, natomiast no, zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy.
1: I oczywiście wszelkie informacje na temat kursów możemy śledzić i w mediach społecznościowych Straży Miejskiej i na stronie internetowej.
2: Tak, nasze kursy odbywają się kilka razy do roku i serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić media społecznościowe i do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.
1: To była strażniczka miejska Magdalena Nowak i mam nadzieję, że coś z tego materiału dla siebie zabraliście. Nie tylko informacje o istnieniu takiego kursu, ale również te informacje, jak na siebie uważać i na co zwracać uwagę. Na przykład na to, żeby wkładać do torebki, tutaj uwaga dla pań, wkładać do torebki baletki albo tenisówki. To są drobne gesty, które naprawdę mogą wiele zmienić. Warto również zaglądać na stronę internetową Warszawa 19115. Tam również mamy informacje o innych kursach, również kursach samoobrony i kursach z pierwszej pomocy, które są organizowane w poszczególnych dzielnicach w ramach budżetów obywatelskich. A skoro mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu antenowego, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę, którą usłyszałam na korytarzach właśnie na Młynarskiej. Okazuje się, że jednym z częstych zdarzeń, do których są wzywani strażnicy miejscy, jest suszarka wystawiona na balkonie. Otóż okazuje się, że sąsiad może wezwać straż miejską, kiedy nasze pranie, mówiąc kolokwialnie, ścieka mu na głowę. No i wówczas grozi nam mandat do 500 zł. I tym przemiłym akcentem kończymy tę część programu.

0: Halo Radia Warszawa.
1: Na początku odpychano się nogami, później dołożono zębatkę, łańcuch, pedały, nieco później przerzutki. Mowa oczywiście o rowerze, bo temu wynalazkowi, który kończy 150 lat, poświęcimy tę i kolejną część programu. Ale przyjrzymy się temu, jak rower funkcjonował w samej stolicy. Okazuje się, że nie był tylko naszym takim towarzyszem w przemieszczaniu się, ale towarzyszył nam w ewolucji na różnych płaszczyznach, począwszy od politycznej, pokulturową, społeczną i na przykład jeżeli chodzi o emancypację kobiet. Tutaj też rower odegrał dużą rolę i jego wygląd również zmieniał się wraz z wiekiem i potrzebami. I temu przyjrzymy się w tej i kolejnej części programu. Zajrzymy do Muzeum Woli, gdzie takie eksponaty sprzed 140 lat możecie oglądać podczas wystawy, którą, no właśnie, możecie oglądać przez najbliższy rok, a bardzo chętnie opowiedzą wam o niej jej kuratorzy, Piotr Kubkowski oraz Konrad Schiller, kierownik placówki, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i zapraszam serdecznie do zwiedzania.
2: To jest rzeczywiście taka historia, która ma ponad 100 lat. 140 lat ma taki rower, jaki znamy dzisiaj, przed jakim stoimy teraz nawet, taki najstarszy eksponat, który tutaj mamy sprzed pierwszej wojny. To jest w zasadzie rower, który właśnie został wynaleziony równe 140 lat temu.
1: Mówił Piotr Kubkowski.
2: W zasadzie takie najwcześniejsze konstrukcje roweru to już mają ponad 200 lat. Takie coś, co nazywano hobby horse i wyglądało mniej więcej jak takie rowerki dla dzieci, na których odpychano się nogami. Później ten wynalazek trochę nikł, unowocześniano go, dodawano, zwiększano przednie koło, potem dodano właśnie łańcuch. No i to dodanie łańcucha to był właśnie ten moment, w którym rower zaczął wyglądać tak jak dzisiaj. To jest ten rower safety, taki bezpieczny, na którym siedząc na siodełku praktycznie możemy oprzeć się też nogami o podłoże. No i właśnie pedałujemy, później zaczęto dodawać przerzutki, wolnobieg, usprawniono hamulce, ale zasadniczo ta konstrukcja już od tych 140 lat się nie zmieniła, a 140 lat jest dla nas też bardzo tutaj ciekawe i dla Warszawy, bo właśnie w tym samym roku, kiedy wynaleziono ten rower safety, założyło się w Warszawie Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, czyli pierwszy taki cyklistyczny polski klub właśnie w Warszawie ulokowany. To jest towarzystwo, które do dzisiaj istnieje, no i które na początku organizowało to życie rowerzystów, rowerzystek, troszeczkę później rowerzystek w Warszawie.
1: Rower zmienia Warszawę, zmieniał i zmienia Warszawę. W jaki sposób?
3: Ta zmiana to nie był jeden proces. To nie było tak, że spadł jak meteoryt spadł rower na ziemię i nagle ktoś go podniósł, zaczął jechać i ta Warszawa się zmieniła, pod szumem kół. To był pewien proces, o którym też opowiada ta wystawa. To jest pewna ewolucja od momentu, którego rower jest niewątpliwie elitarnym urządzeniem. Posiada go niewiele osób, ma ograniczone pole funkcjonowania w obszarze miejskim, bo trzeba pamiętać, że mówimy o Warszawie, tej początkach rowerów i początkach rowerów w Warszawie. Mówimy o Warszawie, w której w większości ulice są brukowane, jeżeli są brukowane, a tak mamy dużo nawierzchni piaszczystych, więc ten rower, pojawienie się go na ulicach, zaczął wymuszać nie tylko kwestie takiego orientacji, bo przechodnie i mieszkańcy patrzyli z zadziwieniem na te maszyny i ludzi jeżdżących na tych maszynach, a jednocześnie administracja miejska, bez względu na to, jaka ona była, w jakich okolicznościach politycznych, zaczęła myśleć o tym, że Warszawa musi się dostosowywać do tego, że pojawiają się nowe formy lokomocji i taką nową formą stawał się rower, więc siłą rzeczy zaczęto te regulować przepisy, zaczęła się zmieniać też kultura funkcjonowania w mieście i oczywiście to też nie był proces, który przychodził gładko. To nie było tak, że wszyscy chwycili się za ręce i zaczęli, że tak powiem, radośnie maszerować ku zachodzącemu słońcu. Były te konflikty, narastały, te kontrowersje związane z rowerami były, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w takim cały czas procesie tych zmian i stąd jakby my nie domykamy tego, tytułowo nie domykamy tego procesu. To nie jest tak, że Warszawa się zmieniła i już nic więcej nie nastąpi. I staramy się pokazywać pewien gradient tych zmian. One były subtelne, to były subtelne w kontekście społecznym i pewnej akceptacji. To były też zmiany, popularyzacja kultury rowerowej, ale były to też zmiany infrastrukturalne, zmiany przepisów, prawa, więc to pokazujemy na wystawie w różnej formie, czy to będą dokumenty, takie bilety na prawo jazdy, czy mapy z końca XIX wieku pokazujące, gdzie rowery wyjeżdżane są, znaczy wypychane są z miasta. To jest też znamienne.
2: Pierwsze ulice, którymi można było jechać, to były te ulice, które prowadziły poza miasto.
3: One najczęściej były tymi ulicami, które były właśnie lepiej wybrukowane, no bo to był tranzyt między linią wschód-zachód. zachód, północ, południe. No więc siłą rzeczy uznawano, że rower jest taką maszyną trochę jak dorożki czy wozy, a później pierwsze automobile, więc my to nie pokazujemy takich radykalnych cięć, nie robimy pauzy i mówimy, to jest taka radykalna zmiana. To jest pewien proces i ewolucja, trochę tak jak zmieniały się te rowery. O ile początkowo te rowery przechodziły tą radykalną przemianę w bardzo krótkim czasie, no to dzisiaj mamy, rowerów mamy sporo, ale mamy też sporo takich maszyn, które no już trudno mówić do końca o rowerze, bo jeżeli są wspomagane silnikami, bateriami, ułatwia nam tą pracę nóg, no ale niewątpliwie jest to jednoślad, który jest czymś innym niż samochód, ale pozwala nam się przemieszczać swobodnie. No więc współczesne miasto również musi się dostosować. My też robimy tutaj na wystawie z Piotrem pewną pauzę. Nie ciągniemy tej wystawy do 2026 roku rowerów hybrydowych i tak dalej. My robimy pewną pauzę, ale tylko dlatego, że zależy nam na pokazaniu pewnego procesu, bo to, co doświadczamy dzisiaj, jesteśmy w stanie doświadczyć empirycznie i na co dzień. Natomiast chcemy zbudować tą wystawą pewną bazę, na której pokazujemy fakt, że kultura rowerowa to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj i że to ewoluowało razem z miastem.
2: Dla nas też jest ważne, żeby pokazywać tę kulturę rowerową i te zmiany, które w Warszawie, czy w ogóle w społeczeństwie Warszawy, czy w ogóle w społeczeństwie polskim i europejskim zachodziły dzięki rowerowi, czy jakby tak współbieżnie z popularyzacją tego wynalazku, że to nie były takie zmiany, które szły w oczywisty sposób tylko w jednym kierunku. Mamy całą taką sekcję na przykład o emancypacjach, albo taką sekcję, w której no właśnie widzimy ją tutaj w drugim końcu sali, w której zadajemy sobie pytania, czy rower jest bardziej takim wynalazkiem anarchistycznym i anarchizującym, czy właśnie bardziej takim etatystycznym, państwowym i takim właśnie gdzieś tam związanym z jakimiś takimi wielkimi narracjami państwowymi, z nacjonalizmem, patriotyzmem i tak dalej. No i nasza odpowiedź brzmi, pewnie dla niektórych to może być zaskoczenie, że jest i taki, i taki. No dzisiaj rower kojarzy się rzeczywiście gdzieś tam zgodnie z różnymi takimi powiedzeniami, prawda, gdzieś tam z jakimiś lewakami, gejami, wegetarianami i tak dalej, ale no przecież historycznie wiązał się też właśnie z środowiskami, nie wiem, patriotycznymi czy wręcz nacjonalistycznymi. Bywał wykorzystywany w okresie PRL jako wręcz no takie w tej pierwszej dekadzie, w pierwszych dwóch dekadach po II wojnie światowej jako jedno z takich głównych narzędzi wręcz propagandowych, jakby pokazujących potęgę tego państwa, ale też jakby właśnie pokojowe marzenia, które chce spełniać to państwo. No i to są takie zmiany, które są czasem niewspółbieżne, czasem przeciwstawne, prawda? Więc w różnych takich procesach staramy się pokazywać nie tylko, to jest nie tylko pochwała roweru i nie tylko to, co może Konradowi i mnie by się kojarzyło z tym, co chcielibyśmy tylko lokować w tym rowerze, te jakby nasze wartości, nasze sympatie, ale czasem również te jakieś takie niezgodne być może nawet z naszymi czasem upodobaniami.
1: Przypomnę, że znajdujemy się w Muzeum Woli i oglądamy wystawę dotyczącą historii rowerów. No, przede wszystkim historii rowerów w Warszawie. Okazuje się, że mamy taką całkiem pokaźną historię i jest o czym opowiadać. Nie wiem, czy wiecie, ale na rowerze jeździła wraz z mężem Piotrem Maria Kieli-Skłodowska i są na to dowody, bo są fotografie, które możecie zobaczyć na wystawie. Na rowerze jeździła również Karolina Kocięcka, sportsmenka, dla której rower był orężem, co było niespotykane w tamtych czasach i ona również znajduje się na fotografiach. Wiele różnych innych fotografii, wiele eksponatów rowerów sprzed 140 lat, to wszystko znajduje się na wystawie, do której zobaczenia serdecznie zachęcam. A teraz powracamy do zwiedzania. Przypomnę, że po tej wystawie oprowadzają nas Piotr Kubkowski oraz kierownik placówki Konrad Schiller.
3: Tutaj my stoimy przy takich dwóch zdjęciach, one są dość znamienne. Jedno zdjęcie pochodzi z roku 1897 i jest to ulica Nowy Świat i piękny szpaler cyklistów właśnie z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, czyli z WTC, którzy tworzą ten szpaler na okoliczność przyjazdu cara Mikołaja II do Warszawy. Czyli mamy ten moment, kiedy Towarzystwo WTC, jednocześnie będąc bardzo mocno osadzony w tej kulturze polskiej, takiej kulturze polskości pod zaborami, jednocześnie no, zdaje sobie z tego sprawę, że funkcjonuje w dużo większym systemie geopolitycznym. Jego jestestwo wynika trochę też z takiego oddawania może nie tyle trybutu, ale też takiego propaństwowego, jakkolwiek to państwo było kształtowane, nazwijmy to szacunku, ale obok pokazał pokazaliśmy zdjęcie z roku 26, z 3 maja, kiedy podobnież pale w dwa rzędy cyklistów z WTC stoi pod Belwederem w oczekiwaniu na wyjście prezydenta Wojciechowskiego. Więc to jest kolejne wielkie wydarzenie i kolejny wielki czas zmian w polskim państwie i WTC funkcjonuje też jako taki element tej państwowości. Na ile oczywiście to są już jakby pytania tutaj, no, między innymi Piotr Kubkowski, pisząc w swojej książce Sprężyści, zwraca też uwagę na taką państwowo-twórczą, czy taką, no właśnie, rolę, nie chciałbym w dużym cudzysłowie oczywiście, służebną roweru, ale ta rola służebna była też w PRL-u wykorzystywana i tutaj też w Goblocie pokazujemy kolorowe zdjęcia z pochodów pierwszomajowych, gdzie już ci rowerzyści to już jest drużyna kolarska w jednakowych dresach, no i to już jest taka trochę, można powiedzieć, sytuacja cyrkowa, że oni jadą owięci za ramiona, czy praca z roku 78 Stanisława Tomaszewskiego Miedzy, to jest akwarela ukazująca piwnicę tajnej radiostacji Błyskawica, czyli takiej radiostacji, która działała w okresie Powstania Warszawskiego, która była napędzana prądnicą rowerową. Więc gdybyśmy przyjęli taką nomenklaturę, że chcemy opowiedzieć, powiedzmy, dzieje Polski, czy ziem polskich z perspektywy roweru, to w jakim stopniu ta wystawa też to pokazuje, że ten rower, mimo swojej prostoty, mimo tego, że dla wielu może się kojarzyć jako zabawka, coś niedojrzałego, i to też próbujemy pokazać, że rower to nie jest tylko i wyłącznie ten moment dojrzałości czy przejścia, takiej inicjacji, że do pewnego momentu chłopcy i dziewczynki jeżdżą na rowerach, bo to jest ten środek lokomocji, ale jak już dorastają, no to mogą się przesiąść na samochód. Bo to jest kalka trochę takiego amerykańskiego systemu, kiedy to w Stanach Zjednoczonych rower był absolutnie nowatorski, rower był wszechobecny do momentu, kiedy taśmy zjeżdża pierwszy Ford T, wtedy zmienia się cała nomenklatura i to było też takim echem wracało też do Europy, że no właśnie w pewnym momencie w Polsce, po czasach PRL-u, pewnych niedoborów, kiedy pojawia się możliwość przesiadki na samochód, on staje się taką dominantą, wypychając trochę rower na takie pole tych osób, którym dzieci, młodzieży, studentów, czyli osób, które są powiedzmy na jakimś takim dorobku, a jeżeli już dorosła osoba decyduje się na rower, no to już jest też pewna reprezentacja pewnego stylu życia. Na tą wystawą chcemy pokazać, że ten rower jest w nas głęboko osadzony, że te 140 lat od opatentowania roweru safety, de facto roweru, który po dziś dzień jest użytkowy, to też pokazuje uniwersalność tej maszyny i to też jest taki wydźwięk wystawy, że rower ewoluuje, zmienia się nasza rzeczywistość, natomiast rower będzie zawsze w awangardzie, będzie tym, który po niego będziemy sięgać jako pierwsi, jeżeli chcemy się szybko przemieszczać, czy w jakichkolwiek koncepcjach zrównoważonej relacji międzyludzkiej w mieście, to rower będzie tą pierwszym urządzeniem. Pokazujemy tą wystawą, że to nie jest urządzenie, które przeszło do lamusa i ktoś, kto go wyciąga, to musi zapuścić sumę z tego wąsa i jeździć w meloniku, a panie w rozkłoszowanych spódnicach przypiętych tasiemkami, tylko pokazujemy ten rower jako właśnie taki element wrastania w kulturę, wrastania też społecznej akceptacji.
1: I chciałabym jeszcze wrócić do tych początków, kiedy rower jeszcze nie był dla każdego, ale wywołał pewne zjawisko awansu społecznego, prawda? I wśród kobiet, i wśród pracowników.
2: Tak, to rzeczywiście na początku rower staje się tym takim narzędziem emancypacji i dla kobiet. To jest taka historia bardzo dobrze opracowana dla wielu krajów, wielu społeczeństw zachodnich. W Polsce może troszeczkę mniej opracowana. My ją pokazujemy, teraz akurat jesteśmy na innym piętrze, ale piętro pod nami mamy tą część, w której właśnie opowiadamy o emancypacjach i opowiadamy też o tych emancypacjach kobiecych, między innymi o postaci Karoliny Kocięckiej, warszawianki, pierwszej takiej właśnie sportsmenki rowerowej, jednej w ogóle z pierwszych sportsmenek w polskim społeczeństwie. Dziewczyny, która no w zasadzie jakby z tego roweru sobie uczyniła, może nie sztandar, bo ona nie głosiła żadnych haseł emancypacyjnych, żadnych, nie była sufrażystką, ale rzeczywiście swoim życiem i tym, czego dokonała, najbardziej tutaj się w to wpisuje.
1: To był kurator wystawy, Piotr Kubkowski. I to tyle, jeżeli chodzi o tę część programu. Ponad stuletniej historii roweru, warszawskiego roweru, nie da się opowiedzieć w kwadrans. Tak jak wspominałam, to wystawa w Muzeum Woli, która ma 3 piętra, a my zdołaliśmy obejść tylko jedno piętro, więc wyobraźcie sobie, ile tam jeszcze czeka na Was ciekawostek. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby do Muzeum Woli zaglądać, najlepiej w czwartek, bo wtedy wejścia macie za złotówkę. A my do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać na antenie radia.

0: Radia Warszawa. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn, a w nim będzie kilka tematów. Na początek będzie o tym, że komunikacja miejska w stolicy wraca do normalności po wakacjach. Będzie też trochę o remontach, a na koniec będę miała dla Was relację z fajnego, ciekawego wydarzenia, które odbyło się w sierpniu w Markach pod Warszawą i zgromadziło wielu miłośników polskich aut, zwłaszcza maluchów. To zaczynamy.
0: Stołeczna komunikacja.
1: Wraz z początkiem września zmiany w komunikacji miejskiej. Tak jak wspominałam, wracamy do normalności po wakacyjnym sezonie remontowym, kiedy to wiele linii nie kursowało albo były skrócone. Co się zmieniło z początkiem września? O tym teraz Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
2: Na swoje standardowe trasy i do standardowych częstotliwości wróciła większość linii tramwajowych. Tramwaje warszawskie zakończyły swoje główne remonty na torach i składy mogły wrócić na swoje standardowe trasy. W okresie roku szkolnego codziennie w godzinach szczytu na ulicę wyjeżdża ponad 400 składów tramwajowych. Ta standardowa częstotliwość kursowania tramwajów w Warszawie to w zależności od rodzaju linii 4 minuty lub co 8 minut w godzinach szczytu. Od wtorku 1 września do standardowej obsługi wróciły także autobusy i metro. Wróciły więc kursy autobusów wykonywane w dniu nauki szkolnej, podjazdy pod szkoły, linie specjalnie dedykowane do obsługi placówek oświatowych, standardowe rozkłady i standardowe trasy. Metro kursuje co 2 minuty i 20 sekund na pierwszej linii w godzinach szczytu i co 2 minuty i 50 sekund w godzinach szczytu na drugiej linii. Na ulicach w godzinach szczytu codziennie jest około 1500 autobusów.
1: To był Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego, który mówił o zmianach w komunikacji miejskiej, które mamy od początku września. A teraz...
0: Moto inwestycje.
1: Od 1 września zmieniła się organizacja ruchu w obszarze skrzyżowania drogi krajowej 61 z drogą wojewódzką 632, czyli ulicą Nowodworską w Michałowie Reginowie. Tym, którzy nie wiedzą, to miejscowość w powiecie legionowskim w gminie Wieliszew.
3: Otwieramy skrzyżowanie w układzie docelowym, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z sygnalizacją świetlną. Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy oddziału Warszawy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jadąc od Legionowa tuż przed skrzyżowaniem jezdnia zwęzi się i kierowcy będą mieli po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Za skrzyżowaniem ruch będzie się odbywał dwukierunkowo, jezdnią w stronę Serocka. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Wykonawca będzie kontynuował budowę jezdni TK61 w kierunku Legionowa. A co zostało jeszcze do zrealizowania? Wykonawca kontynuuje budowę jezdni w kierunku Legionowa, dróg równoległych do DK61, węzła, Zegrze Południowe wraz z dojazdami, oznakowanie poziome, pionowe. Dążymy do tego, by nowym przebiegiem DK61 kierowcy pojechali do końca 2026 roku.
1: To teraz o ważnej inwestycji, ale kolejowej. Trwa remont torów między Wieliszewem a Radzyminem, a to niestety oznacza zmiany w rozkładzie jazdy, które będą obowiązywały do 30 września. To tak szybciutko Wam zreferuję. W tym czasie prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem i naprawą toru na odcinku Wieliszew-Radzymin, a odcinek będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. To oznacza, że pociągi szybkiej kolei miejskiej linii S40 będą kursowały w dni powszednie w skróconej relacji, wyłącznie do stacji Wieliszew, a w weekendy do Zegrza Południowego. W tym czasie nie będą obsługiwane przystanki Nieporęt i Dąbkowizna. Uruchomiono oczywiście zastępczą komunikację autobusową na trasie Legionowo-Radzymin. W dni robocze to 27 autobusów, w soboty 18. Zmiany dotyczą też połączeń kolei mazowieckich. 4 pociągi relacji Sierpc-Tłuszcz będą kończyły bieg w Legionowie, a kursy na odcinku Legionowo-Tłuszcz zostaną czasowo odwołane. Rozkłady jazdy oczywiście znajdziecie w serwisie portalpasażera.pl. A teraz w magazynie mam dla Was zapowiadaną relację z ciekawego sierpniowego wydarzenia. To śniadanie ze strusiami, które zorganizowały wesołe maluchy 126P. Wydarzenie odbyło się w Markach i oczywiście zgromadziło wielu, wielu miłośników maluchów, a także innych polskich aut. Nie tylko z samej Warszawy i Marek, ale z całej Polski. Posłuchajcie, jak było.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Są ze mną organizatorzy i można powiedzieć członkowie stowarzyszenia. Przedstawcie.
4: Tomasz Nowicki i mój kolega tutaj.
5: Zbigniew Łydziński.
6: Z Torunia.
1: Z Torunia, aż tutaj do Marek zawitałeś. No to najpierw, Tomku, chciałbym, żebyś ty opowiedział troszeczkę o tym, jak to wydarzenie wygląda od samego początku, bo ono od lat ma taką swoją stałą strukturę, harmonogram.
4: Tak, jesteśmy w Markach pod Warszawą po raz trzeci. Mamy tak zwane śniadanie ze strusiami. Jest to tak naprawdę piknik, taki kolacja, jajecznica na kolację i wieczorny grill. Jest to trzeci raz już z kolei. No impreza, mimo że zawsze ma być w formie kameralnej, spokojnej, że można było przyjść, posiedzieć sobie, porozmawiać, ponieważ jest bardzo dużo w sezonie rajdów, ciężkich wyjazdów, a tutaj można wyluzować, ale rozrosła się nam już coraz bardziej. Trudno oszacować, ale no poniżej stówy jest, jeżeli chodzi o ilość samochodów. Właśnie mistrz ceremonii smaży jajecznicę, każdy dostaje porcję, może dostać dokładkę, jak będzie smakowała, ze świeżutkich strusich jajek. Strusie są tutaj za płotem, można zobaczyć osobiście, skąd jajko pochodzi, a wieczorem w tym roku będzie samochodowe kino letnie, które tutaj dla wszystkich grupowiczów mamy przygotowane i będziemy puszczać troszeczkę wspomnień z letnich wyjazdów, naszych rajdów do Budapesztu między innymi.
1: A powiedz mi, jak udała się parada?
4: Parada się udała jak zwykle. Musieliśmy się pokazać tutaj w Markach i w Warszawie, bo tu jedną nogą jesteśmy na granicy Warszawy, gmina Białołęka. Więc parada pojechała do Warszawy, wrócili wszyscy zadowoleni. Logistycznie trochę ciężko wyprowadzić tyle samochodów z jednej nieruchomości, ale wszystko przebiegło prawidłowo.
1: Teraz mam pytanie do Zbyszka, bo przyjechałeś tutaj na to wydarzenie z Torunia. Powiedz, czy często bierzesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Wesołe Maluchy 126P?
6: Tak, często jak tylko czas pozwoli, a że niestety praca jest taka, jaka jest. Nie zawsze jestem w stanie tutaj dotrzeć do Tomka i całej reszty ekipy, ale jeżeli mam tylko czas, zawsze przejeżdżam, zawsze jestem tu mile widziany, zawsze świetnie się bawię, no i jest super atmosfera.
1: Podejrzewam, że przyjechałeś maluchem.
6: Oczywiście.
1: To powiedz troszeczkę więcej o tym swoim maluchu, którym dzisiaj przyjechałem.
6: A kupiłem ten samochód 3 lata temu, rok czasu zeszło mi się z remontem, ale w tej chwili jest w stanie takim, że nawet dojechał do Budapesztu i wrócił i się o dziwo nie popsuł. Dzisiaj jedna taka malutka, drobna awaria, ale daliśmy radę, także przyjechaliśmy, jesteśmy, jestem szczęśliwym posiadaczem takiego samochodu. Skończył już 48 lat, mam nadzieję, że jeszcze drugie tyle pojeździ.
1: No, słuchacze nie widzą go, więc opisz trochę kolor, rocznik.
6: 78 rok, kolor żółty, na cytrynkach, ze starym licznikiem jeszcze wyskalowanym do 130 na godzinę. Palony na linkę, oryginalna prądnica, praktycznie zachowane w stanie oryginalnym.
1: To wracam do Tomka. Tomku, te wakacje trochę tych wydarzeń było. To przypomnij, między innymi, gdzie byliście?
4: No, my tak od wiosny, czyli byliśmy w Wilkowyjach, wiadomo, to już jest znane bardzo. Potem byliśmy w Budapeszcie pod parlamentem. Piękne zdjęcia naszych maluchów już można zobaczyć. Byliśmy na Podlasiu, tak sentymentalnie, śladem serialu pewnego. W Królowym Moście przy okazji Tykocin, Supraśl. Zrobiła się z tego fajna impreza, bo prawie dojechało 100 samochodów w sumie do Królowego Mostu. Mieliśmy piękną strefę malucha w Tykocinie na rynku. Dziękuję gminie Tykocin też za udostępnienie tego terenu oficjalnie. Dzisiaj jesteśmy w Markach, już tak chcemy odpocząć trochę od tego wszystkiego. Inna formuła, bardziej tutaj mamy plac zabaw dla dzieci z rodzinami. Wszyscy spokojnie, rekreacyjnie przyjechali. Oszykujemy się 5 września do Grodziska Mazowieckiego na trzeci wielki zlot mojego Fiata i klasyków.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
6: Dziękujemy również. Pozdrawiam.
4: Dziękuję i do usłyszenia. I zapraszamy do nas. Zawsze można do nas przyjechać.
1: No właśnie, Tomku, i oczywiście ja się przypomnę i będę chciała cię jesienią zaprosić do studia Meloradia, żebyś opowiedział i podsumował te całe wakacje tegoroczne.
4: Tak, oczywiście. Podsumujemy, powspominamy tak już spokojnie, co było.
1: Dokładnie. Dziękuję jeszcze.
4: Dziękuję.
1: No oczywiście musiałam podejrzeć, jak powstaje ta jajecznica ze strusich jaj, a jest ze mną mistrz ceremonii.
7: Wojciech Dominiak, witam, dzień dobry. Jajeczko trzeba nawiercić dziurkę jedną, bo jak się zrobi dwie dziurki, to jest łatwiej wyleci, ale wtedy wydmuszka jest, nie ma wartości, musi być jedna dziurka. I no trochę się schodzi z wypompowaniem zawartości, no ale dzięki temu uzyskujemy pełnowartościowe wydmuszkę na Wielkanoc.
1: A ile trzeba takich jaj, żeby tutaj wszystkim zapewnić porcję?
7: Zawartość takiego jednego jajka jest około 30 jaj kurzych średnio.
1: A zainteresowanie widzę duże.
7: No goście chcą spróbować, bo nie wszyscy mają okazję tak na co dzień strusie jajo spraktykować, bo przeważnie albo jest za duże na jedną rodzinę, a trzeba mieć jakąś co najmniej 10 osób grupkę, żeby takie jajko, jak robię taką jajecznicę, to 10 osób potrzebuje, żeby była taka grupa, wtedy smażymy jedno jajko.
1: Na czym smażycie? Masełko?
7: Nie, mamy tutaj smalec gęsi, cebulkę przygotowaną z boczusiem wędzonym.
1: Także na bogato?
7: Tak, tak na bogato, żeby było smaczne. Ale wegetarianie, jak robią, to na masełku też jest bardzo dobre.
1: Są tu grupy z różnych stron Polski, a teraz konkretnie rozmawiam z samymi swoimi 126P. Skąd przyjechali?
8: Znaczy my jesteśmy praktycznie z okolic Warszawy. Spotkaliśmy się w zeszłym roku na jednym ze zlotów jeszcze, jak była jedna grupa Wesołe Maluchy, bo wiemy, że teraz się podzieliły. No i jakoś tak dogadaliśmy się, pogadaliśmy sobie. Zeszły rok cały żeśmy spędzili razem, gdzieś tam jak wyjeżdżaliśmy na zloty i tak dalej. Dobrze nam się gdzieś tam dogadywało, organizowało wspólnie czas, różne poza zlotami też jakieś nasze wspólne wyjazdy. No i tak się trzymamy, tak sobie organizujemy też wyjazd, integrację we własnym zakresie.
1: Wyjazd, integrację we własnym zakresie. Widzę silna ekipa i panowie i panie, no i ekstra bogato zastawiony stół.
8: No staramy się, żeby gdzieś tam sobie mile spędzić ten czas, żeby no i jakieś jedzenie było i żebyśmy mogli jakoś tak fajnie się pobawić, pojeść trochę, porozmawiać przy tej okazji. To jest nasz pomysł na spędzenie wolnego czasu.
1: A jeżeli chodzi właśnie o samych swoich, u was przede wszystkim maluchy, czy też jakieś inne auta też się trafiają?
8: Nie, u nas przede wszystkim maluchy, wszyscy jesteśmy no, wielkimi fanami maluchów, tak, no dbamy o nie, próbujemy je jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby cieszyły oko, żeby były jak najładniejsze. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, każdy ma swoją jakąś wizję na utrzymanie tego malucha i jak on powinien wyglądać według niego, tak?
1: A ty jakim maluchem przyjechałeś dzisiaj?
8: Ja dzisiaj przyjechałem białym maluchem, 126P bis, tak zwanym. Bardzo mała ilość tych maluchów została wydana, bo w bardzo krótkim okresie czasu był produkowany od 87 do 90 roku. Różni się tym od zwykłego malucha, że jest chłodzony cieczą. Zwykły maluch jest chłodzony powietrzem, silnik, a u mnie jest układ chłodzenia przez płyn i ten silnik jest troszeczkę inaczej wygląda. Ja mam klapę z szybą otwieraną z tyłu, inne maluchy mają tylko samą pokrywę silnika otwieraną, więc troszeczkę małych zmian jest w tym maluchu. Ktoś się może zapytać, skąd akurat ten model? Za młodego chłopaka, jak miałem 18-19 lat, ktoś mnie zaraził pasją do tego modelu, malucha. Pokazał mi różne rzeczy, mi tam powiedział, wyjaśnił i tak dalej. No i gdzieś tam trafił ten maluszek w moje serce. I jak miałem 19 lat, to był praktycznie pierwszy samochód, którym tak dłuższy czas jeździłem. Później z biegiem lat człowiek też myślał o tym, żeby czymś lepszym jeździć i tak dalej. No i teraz po kilkunastu latach wróciła jakaś taka nostalgia do tego modelu. No i zakupiłem, odbudowałem go całkowicie, rozebrałem go do ostatniej śrubki. Sam oddałem na naprawę blacharsko-lakierniczą, no bo tego nie potrafię zrobić. I później złożyłem go sam już we własnym garażu. Z chłopakami tutaj no, staramy się korzystać z tych maluchów. Nie tak, żeby tylko w garażu stały, że są wyremontowane i cieszą oko, ale chcemy z nich korzystać, jeździć, cieszyć się tą motoryzacją polską, która już no, coraz jest jej mniej, tak?
1: I tak, drodzy słuchacze, było podczas sierpniowego śniadania ze strusiami. Spotkanie i parada odbyły się w Markach. Przyjechało wielu miłośników polskiej motoryzacji. Oczywiście nie tylko polskiej, a wydarzenie zorganizowały Wesołe Maluchy 126P. W tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę.
0: Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn, a dziś w studiu Meloradia gość dobrze Wam znany, miłośnik lanosów, miłośnik polskiej motoryzacji i nie tylko polskiej, a także organizator zlotów lanosiarzy i nie tylko lanosiarzy, już się pewnie domyślacie. W studiu Meloradia jest ze mną Kuba Wiśniewski, ratujmy klasyki, czyli z pasji do motoryzacji. Witam Ciebie serdecznie.
9: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: W te wakacje sporo się działo, jeśli chodzi o wydarzenia motoryzacyjne. To może na początek takie małe podsumowanie, gdzie udało Ci się być?
9: Zacznijmy od samego początku, od początku sezonu. Ja bym tu się nawet cofnął do wiosny, gdzie żeśmy ruszyli z kolumną dełu w kierunku Tarczyna do Stowarzyszenia Wesołe Maluchy i Przyjaciele. I najechało nas bardzo dużo i już mamy plan na zakończenie sezonu, ale o tym później. Później żeśmy zostali zaproszeni na spotkanie Youngtimer Warsaw, gdzie też żeśmy stworzyli grupę DEU.
1: No właśnie, i tu przy tym wydarzeniu chciałam się na chwilę zatrzymać, żebyś powiedział troszeczkę więcej, bo ono było wyjątkowe z wielu względów.
9: Tak, było wyjątkowe z wielu względów, gdyż zostało utworzone, tak, ku pamięci naszego dobrego kolegi, który nazywał się Łukasz Ptaszyński. Grat na wózku na YouTubie, tak, który uwielbiał pojazdy DEU, no i różne też polskie i zagraniczne. I tu właśnie razem z kolegami żeśmy stwierdzili, że odezwiemy się do organizatora i zorganizujemy wjazd na ten Youngtimer, chociaż raz, za co serdecznie dziękujemy. Też wielkie podziękowania dla naszego kolegi Rafała, który uczestniczył w całokształcie organizacji tego.
1: Wielu Was przyjechało i czy tylko Warszawa, czy też z okolic?
9: Też i okolice. Były różne samochody, od

0: całe, które żeśmy z Łukaszem robili, to też bardzo, bardzo wspomnieniowo.
1: No właśnie, Łukasz był wyjątkową osobą, zawsze zachwycał ogromną wiedzą o motoryzacji.
0: Tak, bo wiedzę miał przeogromną.
1: To wydarzenie to było jedno z wielu, bo jeszcze później oczywiście też udało wam się zebrać całą ekipą.
0: Całą ekipą pojechaliśmy na rajd Poloneza 3 maja, może troszkę mniejszą, bo to już była wyjazdówka, początek wyjazdówek i majówka, ale też się udało tam kilka samochodów zgrać i żeśmy na plaży romantycznej świetnie spędzili czas. W sierpniu udało się dostać do Łowicza, gdzie też jakby to powiedzieć, jako jeden jedyny ja chyba promowałem tutaj Dełu, bo przyjechałem jedyną jednostką, ale też nie rozgłaszaliśmy tego zlotu, bo wiadomo, sezon wakacyjny i tym podobne. No ale też się spotkałem z takim wielkim uśmiechem ze strony innych ludzi, tak? Fotografowali to Dełu, cieszyli się, że również dołączyło do zlotu.
1: Po tym naszym małym podsumowaniu czas na najbliższe plany i to troszeczkę dalsze, no bo sezon tak naprawdę, no zwykle kończy się w listopadzie. To co w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie osobiście mam zaplanowany zlot lanosiarzy, który będzie już 12 września. I tu śledźcie moją stronę, na koniec powiemy, jak się nazywa, bo tam będzie podane miejsce wydarzenia. A następnie 26 września będziemy mieli od godziny 15, tak? Będziemy mieli jazdę kolumną Dełu do Kiełpina, do Łomianek, gdzie razem z wesołymi maluchami i przyjaciółmi zakończymy sezon motoryzacyjny, ale to jeszcze nie koniec, bo generalnie będziemy mieli jeszcze kolumnę do FSO w listopadzie, która jak zwykle będzie jakby kończyła jeden wielki sezon, tak? Nie poszczególnego klubu, tylko jeden wielki całokształt.
1: Powiedz mi, bo ostatnio jak byłeś u mnie w studiu, rozmawialiśmy o tym, że to środowisko lanosiarzy i generalnie miłośników Dełu się coraz bardziej integruje i zacieśnia. No właśnie, te wakacje pod tym kątem też coś zmieniły na plus?
0: Ja myślę, że tak, bo dołączyło nas jeszcze więcej i generalnie zauważyłem, że tak analizując różne grupy samochodowe, że ta grupa Dełu najbardziej jest chyba zrzeszona w tym momencie, wykluczając oczywiście wiadomo Polonezy, maluchy, bo to tutaj są grupki już potworzone, ale właśnie widzę, że tutaj jest największa taka, jakby tworzy się największa wspólnota, tak? Czyli nie trzeba zbierać ludzi i namawiać na te zloty, tylko po prostu rzucamy hasło, zlot tego i tego dnia i już się ludzie gdzieś tam, nawet parę jednostek już się pojawi.
1: Czy tylko przyjeżdżają panowie, którzy są miłośnikami Dełu, czy pojawiają się też panie, a może całe rodziny?
0: I rodzinami, i też panie, które przyjeżdżają swoimi samochodzikami, żeby zaprezentować i swoje i metamorfozy, i swoje poczynania samochodowe.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Meloradia Kuba Wiśniewski, Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji, miłośnik lanosów, miłośnik polskiej motoryzacji, miłośnik Dełu, a także organizator zlotów i różnych wydarzeń. Tak jak słyszeliście, w te wakacje trochę się działo, więc zrobiliśmy takie małe podsumowanie. No i też będzie się jeszcze działo, także nie, to jeszcze nie koniec sezonu. No i teraz chciałam wrócić do naszej rozmowy, żebyś słuchaczom, którzy może jeszcze nie wiedzą, przypomniał o swoich autach i może powiedz trochę, bo ja tam podglądałam twój profil na Facebooku, no troszeczkę metamorfozę też to twoje auto przeszło.
0: Tak jest. Pierwszy samochód, który tutaj zobrazuję, zaprezentuję wirtualnie, to jest Lanos z 98 roku. Generalnie w tym sezonie w Lanosie niewiele się zmieniło, poza tym, że halogeny zostały dodane i w pełni uruchomione i w pełni działają, ale też została przeze mnie uruchomiona klimatyzacja, która, nie powiem, w te największe upały 40-stopniowe poniekąd trochę pomogła. A drugim samochodem jest Peugeot 406 i to też mała wzmianka, cofniemy się na chwilę do zlotów, bo będzie prawdopodobnie gdzieś między październikiem a listopadem zlot Peugeota 406 przeze mnie zorganizowany, więc tu też śledźcie strony, tak, słuchajcie audycje, bo na pewno informacje o tym będą. A wracając do Peugeota, to generalnie jedyne, co się zmieniło na razie, to kokpit na kolor czarny z szarego i wyświetlacz troszkę lepszy i troszkę ładniejszy niż był.
1: Przypomnij słuchaczom, skąd u ciebie w ogóle taka miłość do Lanosa.

0: normalnie bawić, poznawać, tak?
1: A oczywiście motoryzacja to nie jedyna twoja pasja i lanosy, ale też masz taką pasję, powiedzmy, około motoryzacyjną. Chodzi o radia i radiomagnetofony samochodowe.
0: Tak jest i bardzo często na zloty zabieram swoje wynalazki, tak? Może nie wszystkie, bo gdybyśmy zabrali wszystkie, to generalnie trzeba by było na zlot tira przywieźć, a nie lanosa, ale biorę sobie z jeden magnetofon albo ze dwa radiomagnetofony i stawiam właśnie czy na górze samochodu, tak, czy przed samochodem, żeby każdy też mógł zobaczyć, jak to audio, szczególnie młodzi, wyglądało w tamtych czasach.
1: A jak brzmiało?
0: Brzmiało bardzo dobrze. Ja zawsze mówię, że dźwięk jest lepszy niż nie jeden głośniczek przenośny.
1: Najciekawsze radio albo radiomagnetofon samochodowy, który masz w swoich zbiorach, albo który było ci najtrudniej zdobyć?
0: Najtrudniejsze do zdobycia to było radio właśnie do lanosa, bo to jest radio sprowadzone z Ameryki i ono ma korektor graficzny, tak, od ustawienia dźwięku, barwy basu i sopranu. I tu wielkie podziękowania, jeżeli nas słucha, dla mojego kolegi Sebastiana, bo pomógł mi to znaleźć i jakby sprowadzić, tak. I drugie radio, które mam takie, które sobie chwalę, samochodowe, to jest właśnie z Peugeota radio firmy Clarion, które świetnie działa jako fabryczne, nie było wymieniane od samego początku i dalej gra tak, jak powinno być.
1: A które radio sprawiło ci najwięcej problemów przy naprawie czy przy montażu?
0: Może radio nie, ale właśnie wspomniany wcześniej wyświetlacz do mojego Francuza ukochanego, który niestety ma wadę fabryczną, która objawia się, że wypalają się literki na wyświetlaczu i naprawa jest bardzo trudna, tak? Przy czym jakoś udaje mi się jeszcze doprowadzić ten wyświetlacz do stanu, żeby coś mniej więcej pokazał.
1: Teraz chciałam wrócić jeszcze na koniec trochę do środowiska lanosiarzy, bo stworzyłeś też taką stronę, takie forum, gdzie mogą się oni wymieniać różnymi doświadczeniami, o różne rzeczy też pytać siebie nawzajem, czy sobie doradzać. To jakie tematy ostatnio królowały?
0: Generalnie na naszej grupie, tak, To Tylko Lanos, czyli Pogaduchy Lanosiarzy, pojawiły się między innymi prospekty i broszurki i to też podziękowania wielkie dla naszego stałego słuchacza i widza Jurka z Anglii, tak, bo tutaj w dużej mierze te broszurki wstawia, publikuje, wymienia się z nami różnymi archiwami, ale też różne jakby się pojawiły też inne pozycje, na przykład też o modyfikacjach samochodów dużo było. Bardzo ciekawe, między innymi ja chyba nawet wstawiłem o próbie naprawy, tak, licznika z Lanosa FSO, który tak naprawdę był produkowany tylko w jednym egzemplarzu. O czym jeszcze dyskutujemy na naszej stronie lanosiarzy? Dyskutujemy też o spotkaniach, tak, gdzie się odbędą, ludzie wymieniają się pomysłami, gdzie można zorganizować na przykład taki zlot, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach to trudno z tą organizacją zlotów jest, naprawdę, jeżeli chodzi o tereny i tym podobne.
1: Chciałam cię jeszcze poprosić o to, żebyś przypomniał naszym słuchaczom, na jakich stronach, ale też na jakich kanałach można znaleźć raz informacje o różnych wydarzeniach, które organizujesz bądź organizujecie jako środowisko lanosiarzy i miłośników DU, ale też pojawiają się różne filmiki, różne zdjęcia, gdzie to wszystko można znaleźć.
0: Takim głównym ogniwem tutaj to jest Facebook i na Facebooku mamy stronę Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji, ale też naszą grupę To Tylko Lanos, czyli Pogaduchy Lanosiarzy i tu znajdziemy informacje o DU, tak, ale nie tylko, bo informacje o innych zlotach również się będą pojawiać i tu zachęcam do śledzenia, jeżeli chodzi o miejsca zlotów i terminy. Natomiast na YouTubie też jest strona Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji, gdzie pojawiają się różne filmiki. Materiał z Łowicza tak został już przeze mnie poskładany i już można go na kanale Ratujmy Klasyki podziwiać.
1: W sumie ile tam już tych filmików tak orientacyjnie wrzuciłeś?
0: Z 50 sztuk to będzie około, aczkolwiek nie licząc shortów, tak, krótkich filmików, bo gdybyśmy je również podliczyli, to byłoby, myślę, troszkę więcej.
1: A które są najchętniej oglądane, bo jednak tam licznik nabija?
0: Najchętniej oglądane, tak z mojej perspektywy, jak patrzę, to są relacje ze zlotów, bo wiadomo, każdy chce zobaczyć, nawet jak nie był na danym zlocie, co się działo i jak to wyglądało. A myślę, że naprawy też się często cieszą tym dużym zainteresowaniem.
1: Ta wasza brać lanosowa i miłośników DU, tak jak mówisz, coraz bardziej się integruje. Czy też coraz częściej wysyłają różne osoby filmiki czy zdjęcia?
0: Zdarza się, aczkolwiek jakby to powiedzieć, publikuję za zgodą, ale tak, zdarza się. Czasami ktoś wyśle, nawet jak ktoś jest poza Polską, czasami ktoś wstawi i powie: zobacz, coś nowego, DU znalazłem, tak? I to już się twarz cieszy.
1: Bo nadal szukasz, rozumiem, ciekawych fotek DU.
0: Oczywiście, że tak. Nawet będąc gdzieś tam, czy poza terenem Warszawy, albo też poza granicami Polski, też szukam i jak coś widzę, to uwieczniam i publikuję.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia gościłam Kubę Wiśniewskiego, Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji. Dziękuję ci, Kubo, bardzo za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję i do zobaczenia na zlotach.
1: A ja jeszcze dodam, że Kuba oczywiście prowadzi różne strony na Facebookach, o których była dziś mowa, i na YouTubie kanały. Jest wielkim miłośnikiem lanosów, polskiej motoryzacji, DU, a także organizatorem zlotów i różnych innych wydarzeń. I w

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znacie, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
5: Siemanko, 5 września w kalendarzu. Jesień przed nami, najpiękniejsza jaka tylko może być, bo z najgorętszą muzą, która będzie wam przypominała o wakacjach. Opoka Siema to weekendowe Melo zaprasza.

Alan Walker, Ava Max i już niemal legendarny Fate. Wiem, że kochacie ten numer, bo mówicie nam to bardzo często, wysyłając głosówki czy wysyłając zdjęcia na WhatsAppie. No i jeśli macie ochotę dać znać, co u was, jak wygląda ten pierwszy wrześniowy weekend, to koniecznie napiszcie, dajcie głosówkę, wyślijcie fotę, pokażcie, gdzie jesteście, złapmy kontakt, kochani. Czekam na was na WhatsAppie, a znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach tam przekierowanie. Chyba, że z tobą. Modelki, już teraz.

0: Sylwa Bampa z numerem On Tonight. Takie gorące numery tylko u nas. No i co? Kręcimy biodrami, bo tak jest przecież najfajniej w sobotnie. Przed południe możecie znowu poczuć się, jakby były wakacje. Na pewno to jest weekend i tym trzeba się dzisiaj cieszyć. Calvin Harris za kilka minut.
1: Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: 3.17.41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8.11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a octy. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbara, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 w Szyprądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: O reklamie.

extremo. Rytmo. Ciekawe, z jakim filmem kojarzy wam się ten numer. Rytmo, Black Eyed Peas i J Balvin w Mellow Weekendzie, Mellow Radia. Świetnie, że jesteście razem z nami. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was ekstra pieniądze w szybkiej kasie od Mellow Radia. Wbijajcie na melloradio.pl i dajcie znać, na co ich po prostu potrzebujecie. Czy to ma być kasa na nowe skarpety, czy to ma być kasa na nową książkę, może na nowy długopis, żeby lepiej pisało się sprawdziany. Czekamy na was na melloradio.pl, a to już Alabama 10.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

0: Hit My Heart by Nasty Bros. No i Magda napisała, to ja zgłaszałam te skarpety, że potrzebuję kasy na skarpety właśnie. No, każdy ma jakieś potrzeby. Mam i ja. Jeżeli macie swoje, oczywiście czekamy na was cały czas. Szybka kasa czeka, ale czeka też kolejna porcja muzy. Z nią ruszamy punktualnie o 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Galaxy.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy. Roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
20: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
21: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zapasy.

0: przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Dzień dobry, siema, hej, 11 wjeżdża na zegarki, inni zajmują się gadaniem, a my już odpalamy najgorętsze numery, które grzeją was w ten weekend. Kungs Teofilius London z numerem Galaxy, opłaka, siema.

Whatever Turns You On. Dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Axwell i Bon w Meloradiu. Bon to świetny wokalista, który sprawił niemałą niespodziankę fanom w czasie tegorocznego Tomorrowland, bo wystąpił razem z Martinem Garrixem na, można powiedzieć, małym recitalu przy fortepianie i gitarze w Soszalach. Bez problemu to znajdziecie, my też udostępnialiśmy te rolki. On and On, Sub Focus już teraz w Meloradiu. Róbcie głośno.

0: What if? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co gdyby zniknęły nagle wszystkie social media? Nie wiem, ale wiem, że teraz są, więc zaglądajcie do naszych najczęściej jak możecie. Alan Walker za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Duży jasna maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: Arab?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
12: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
11: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Jak sobota to?
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem,
0: Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
22: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
23: Czyta lektor AI.

0: biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Gdybym miał dzisiaj uderzyć wieczorem w melo, pójść w miasto, pójść do klubu i poprosić DJ-a o jakiś numer, to na pewno byłoby to Tornado Love. Pewnie jeden z wielu, które chciałbym usłyszeć, ale nie wahałbym się użyć tego numeru na parkiecie. Forest Movement i Cover Drive w Melo Radio. No kiedyś tak się robiło, że się szło do DJ-a i mu się zawracało głowę. Dzisiaj to ja nie wiem, jak na to patrzą. Chyba nie jest to zbyt fancy, więc nie namawiam. Marlon Hofsta z numerem I Like dla was teraz w Melo Radio.

Crying on the Dance Floor i Sam Felt. Patrycja napisała, że raz nawet ją zrugał, mówiąc delikatnie, pewien DJ za to, że poprosiła o numer. Słuchaj, u nas prosić możesz, a nawet możesz pokazać, które numery lubisz najbardziej. Głosujcie na 30.

0: reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
11: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
16: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
17: Dziennie niskie ceny.
18: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
19: Siemano, dzień dobry, ależ gorący numer przed nami, ależ gorąca godzina w samo południe. Opoka kłania się nisko, mówię siemanko i zapraszam na kolejną godzinę Melo Weekendu, Melo Radia. Karnawał dla was od Gipsa, PZ i For Money.

Stawiam śmiałą tezę, że każdy z nas ma przynajmniej takie jedno miejsce, przynajmniej jedno, do którego mógłby wracać niezliczoną liczbę razy, w którym czuję się doskonale i w którym naprawdę świat staje się jakby piękniejszy. Ja też mam, to jest pewna plantacja winorośli w południowo-wschodniej części naszego kraju. Po prostu widok fenomenalny na zakole Dunajca. Krajobraz niczym w Toskanii, a jednak to nasze rewiry, mówiąc bardzo konkretnie. A ty? Masz takie miejsce? Daj znać, czekam na was przy WhatsAppie. My Place i Josh Baker przed momentem, a już teraz Feder z numerem Lordly w Melo Radio.

Raz lepiej, raz gorzej. Tak to życie nam płynie. Better Times. Mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przed nami. Tego wszystkim nam życzę. Robin Schulz przed momentem, a dzisiaj w nocy oczywiście w dobrym Melo. Sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
16: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i

0: dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

co jeśli, pyta Carla Fernandez w Melo Radio, a ja sprawdzam, jak się ma anglojęzyczny odpowiednik tego tytułu. What If od Neptuniki na miejscu 22 w notowaniu 30 Melo Radia. Może być lepiej, wystarczy, że będziecie wspierać ten numer, jeśli wam się podoba. meloradio.pl, player meloradio.pl, jak wolicie, tam 30 Melo Radia dla was, tam właśnie głosujecie. A to kolejny z gorących numerów tego popołudnia. Self-Aware, Lumix dla was.

0: Is This Love, Komodo, klasyk. Zamyka nam godzinę 12, ale proszę nie uciekać nigdzie daleko, bo ja po 13 mam dla was parę muzycznych niespodzianek. Mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności.
1: A już od 13 zagramy
0: Candy Night, Jazzy Spritz.

0: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
1: O Boże, co byście tu zrobili?
2: Czy możemy zwolnić go?
3: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Siemano, jak mawiała moja wychowawczyni, 13 na zegarze, czas się budzić, gospodarze. Czy jest wśród nas ktoś, kto dopiero właśnie otworzył oczy? Proszę się zameldować na WhatsAppie. Opoka, siema, zapraszam.

Sad Girls, Bibi Rexa w Melo Radio. Taką Sad Girl jest z pewnością Marcelina, która napisała: przebalowałabym całą noc, chciałabym dziś cieszyć się swoim zmęczeniem i niewyspaniem, ale tak, wstałam dopiero przed chwilą, bo byłam na nocce, wróciłam dopiero po 7:00 i trzeba było trochę złapać oddechu, żeby mieć energię na dzisiejsze dobre melo. I to mi się bardzo podoba. Dobre melo w Melo Radio od 20:00, najlepsze, najgorętsze sety gwiazd. Sprawdźcie cały line-up na player meloradio.pl. The Days i Crystal dla was. Yeah.

Z pewnością natknęliście się w życiu na różne teksty pokazujące to, jak ktoś kogoś kocha. Może sami takie teksty słyszeliście albo je tworzyliście, ale chyba nie ma bardziej dosadnego, by udowodnić komuś, że jest dla was wszystkim. Poza tobą nic. Lifka w Melo Radio po 13, a za chwilę lecimy dalej z Avicii.

0: Radio na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, soboty i niedzielę od 8.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: O reklamie. Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend? Najlepsza muza?

bez wątpienia to jest gość, który potrafi hipnotyzować tłum. To jest gość, który wie, jak uderzyć w najczulsze punkty naszych rejwowych dusz. Anima w Meloradiu, do tego cudowny wokal Eli Goulding i tak powstało Hypnotized. Kocham, uwielbiam, a numerów, których mam nadzieję możecie się zakochać, mamy zdecydowanie więcej. How Does It Feel? To jeden z tych najgorętszych ostatnich tygodni. Dub Dogs dla Was.

0: No i wyobraźcie sobie, że siadacie na krzesełku przy stoliku, w rękach małe espresso, nóżka założona na nogę i wsłuchujecie się w numer Love Generation. No przecież to jest niemożliwe, przy tym nie da się nie skakać. Bob Sinclair rozgrzewał nas przez kilka ostatnich minut i takich skocznych, imprezowych numerów to my mamy więcej. Po 14 już wracamy.
1: A już o 14 zagramy
0: Moonlight Alabama 10.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

To, co zrobili ostatnio w Göteborgu, pokazuje, jakiej klasy są artystami. Swedish House Mafia, Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo mieli zagrać na stadionie Ulewi w Göteborgu, ale złe warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do odwołania tego koncertu, więc panowie przespali się na miejscu, poczekali kilkanaście godzin i następne

Sylwa Bampa on tonight w Melo Radio, a na meloradio.pl szybka kasa. Dajcie znać, na co jej potrzebujecie. Na przekąski, do wieczornego filmowania przed telewizorem, a może jednak na dobre melo na mieście. Czekamy, czekamy. Dajcie znać na meloradio.pl, a my zajmiemy się resztą tuż po weekendzie.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Lubię, jak tak sami z siebie czasami coś napiszecie do nas na tym WhatsAppie. No i Paweł napisał, że wcale nie tęskni za wakacjami, bo on planuje już kolejne. I wcale nie w czerwcu, lipcu czy sierpniu, a już w lutym, bo właśnie zarezerwował wylot do Egiptu. Pozdro, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, a nie marudzić i smucić się tym, że jesień i zima przed nami. Wtedy też może być pięknie, a my zadbamy o to, żeby było gorąco, bo będziemy grać wam takie gorące numery. Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. Świetny numer na sobotnie popołudnie. Zróbcie głośniej.

0: zdecydować. Dyskotekowe kule do tego numeru jak najbardziej pasują. Coraz bliżej do dobrego melo, do sobotniego imprezowania. This is the world we live in. Alcazar na koniec ode mnie dla was. Dzięki za dzisiejsze weekendowe melo. Wracam już jutro z kolejną porcją najgorętszej muzyki w Melo Radio. Opoka, strzała.
1: A już o 15 zagramy.
0: Fuka i Liwka chce więcej.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Wędrówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
4: Ale się będzie działo w tej godzinie w Melo. Jak zawsze mam dla was masę najlepszej muzy. Chcę więcej? Puka i Lipka i Enklawa to na dobre wejście. Za chwilę też m.in. Offenbach i Overdrive. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Armin Van Buuren i Everlasting. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15:00. A my też bardzo chętnie oczywiście podkręcimy stan waszych portfeli. Już w poniedziałek będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Meloradio. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się na meloradio.pl. No a poniedziałek wcale nie musi być taki zły jak zazwyczaj. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

Ależ to jest dobry kawałek Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Meloradio, a już za chwilę będę miał dla was patent na to, co zrobić, żeby wasza potencjalna druga połówka była wychillowana na randce. Zagra nam też Duke Dumont i Ocean Drive.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: O reklamie.

No ten numer przy sobocie sprawdza się idealnie. To Melo Radio i to Rush. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Biforze, przed dobrym Melo. A ja mam dla was patent, jeżeli chcecie, żeby wasza druga połówka na randce była wychillowana. Wystarczy, że założycie, uwaga, coś niebieskiego. No bo właśnie czytam w internetach, że ten kolor w otoczeniu działa uspokajająco i uwaga, obniża poziom stresu. No to w sumie nada się i na randkę, i na przykład do łazienki, żeby wasza dziewczyna zapomniała o tym cieknącym kranie, który czeka na naprawienie. Chłopaki.

0: to Regard i Ride It. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. U nas jak zawsze oczywiście masa najlepszej muzy. No bo skoro jest sobota i skoro jest Before, to trzeba zdecydowanie z niego korzystać, więc po 16 też się będzie działo.
1: A już o 16 zagramy
0: Self-Aware. Tak zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Punkta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: idę.

0: Wstawaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
14: Zastanawiałem się, od czego zacząć 16. No i ten kawałek sprawdzi się idealnie. Self-Aware i Lumix to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też przygotowanej przeze mnie playce, m.in. King of My Castle. Konrad Straczyk, cześć.

Maxwell, Bon i Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo na kilkanaście minut po 16. Dobrze, dzieciaki jeszcze do szkoły nie wróciły, no to już niektórzy chcieliby zmian, bo uwaga, pojawiła się petycja, żeby skrócić lekcję 45 minut do 35. No to tak, żeby uczniowie oczywiście byli bardziej zadowoleni. Jak dla mnie, spoko, no ale w takim razie poproszę też o petycję, żeby skrócić na przykład czas pracy z 8 godzin do 2. Coś czuję, że pewnie podpiszecie.

0: to Before przed dobrym Melo, George Baker i My Place. A wy gdzie dzisiaj imprezujecie? Domówka, klub, a może na przykład na zewnątrz? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl. A u nas za chwilę Don't Leave.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i

0: dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

To Before przed dobrym Melo, Timmy Trumpet, Just In Case. Tak, podkręcamy tempo, a u was ono też widzę, że już na nieźle podkręconym poziomie, bo Marcin pisze, że u niego zapowiada się dzisiaj wyjście na miasto z kumplami, żeby dla jednego z kolegów, uwaga, wyrwać jakąś fajną dziewczynę. No to z fartem, chłopaki, w takim razie, powodzonka, trzymam mocno kciuki. Kinga z kolei dzisiaj ma domóweczkę urodzinową, uwaga, w greckim stylu. Podesłała mi fotkę, no jak tak patrzę, to jest zacnie. Ciekawe, czy będzie zatem tłuczenie talerzy, no bo wtedy to może i Magda Gessler wpadnie.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ale ten numer wprowadza w dobry nastrój przy sobocie. Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogważymy. Tak podkręcamy tempo w Mel Radio jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że u was Before rozkręcony na całego, a jeżeli nie, no to spokojnie, bo po 17 też o to zadba.
1: A już o 17 zagramy
0: Talk to You. Another punktualnie o 17 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie do daleko.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
9: Alior Bank, pewni swego rytmu.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

Talk to You, Bulletproof czy How Does It Feel to tylko część kawałków, które przygotowałem dla was na tę godzinę w Melo. Another otwiera nam 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Cóż to jest za znakomite połączenie? Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio i Everything's Fine. Tak, podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, bo na tym znamy się najlepiej. A co byście powiedzieli na to, żeby wejść do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecicie? No, jedna z linii lotniczych w tym miesiącu taki lot w Polsce zorganizuje. Taki trip w nieznane. Wsiadacie, wysiadacie, no i dopiero wtedy dowiadujecie się, gdzie. I jolo, ale w sumie spoko. Ktoś złośliwy w sumie mógłby powiedzieć, że wszędzie i tak będzie lepiej niż w Polsce.

0: to Neptunika i What If. Tak podkręcamy tempo w Melradio jeszcze przed 18. A za chwilę powiem wam o gościu, który postawił na, no, mocno nietypowy challenge. Zagra też Sean Paul i Dua Lipa. To już za moment, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow!
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

Papryska i Lato w Melo. No, na szczęście lato jeszcze trwa, my podkręcamy tempo jeszcze przed 18. 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. Serio, ktoś wpadł na taki pomysł, a dokładniej to facet 57-letni, nauczyciel WF-u z Wielkiej Brytanii. No, typek wykminił, że chciałby przeżyć w tym wieku coś epickiego. No i tak właśnie to ogarnął, że przejechał 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. No to teraz pomyślcie sobie, jak wy narzekacie po dniu nóg na siłowni, co on musiał mieć po tym miesiącu.

0: Martin Solveig, Alma i All Stars w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Kaśka podesłała mi na WhatsAppie Melo zdjęcie z jej biforu. No, widzę, że impreza się naprawdę nieźle rozkręca, a przecież jeszcze tyle godzin przed nami. No, po 18 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Szizma w Melo Radio punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Nie

0: Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Emma.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.

0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Bocian! Patrz! Bocian!
12: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
13: Odlatujemy! Odlot!
12: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
10: Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
15: Skoro Before przed dobrym melo, no to oczywiście nie może zabraknąć ognia. Fire otwiera nam 18, za chwilę też m.in. Lorraine i Euphoria, a ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć.

To Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00. Ja to Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No, ten numer chyba nam się nigdy nie znudzi, a wy piszecie na WhatsAppie Melo. Magda podesłała mi fotkę z pieczenia ciasta ze swoim chłopakiem, bo wpadają do nich znajomi. No, czyli smaczne Melo się zapowiada. U Kamila nieco bardziej pracowicie, bo dzisiaj nocka w robocie. No, ale mordeczko, nie przejmuj się. Stumbling In już teraz dla ciebie i dla was. Można się odpalić, bo no, w to, że szef pracuje w sobotę po 18:00, nie uwierzę.

0: to World Away w Melradiu jeszcze przed 19, a ja znalazłem danie, które idealnie sprawdzi się na takim biforze przed dobrym melo. O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Olivia Adams dosłownie za kilka chwil, więc bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
13: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

David Guetta, Anne-Marie i Baby Don't Hurt Me. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19. Jeżeli szukacie inspiracji, co dzisiaj przemać na Melo, no to właśnie chyba znalazłem danie idealne w internetach. Bo uwaga, w Szkocji popularne jest danie, które jest, uwaga, mrożoną pizzą zanurzoną w panierce i smażoną na głębokim oleju. No, biorąc pod uwagę, jak tłusta jest polska kuchnia, brzmi jak cheat meal idealny.

0: patrząc na wasze wiadomości na WhatsAppie Melo, no to w wielu miejscach to party już naprawdę mocno się rozpoczęło. Ale my cały czas mamy bifor jeszcze przed dobrym Melo, no i po 19 też się zadzieje.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Ale Farben u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
4: Oj, teraz to będzie prawdziwy język ciała. Body Talk otwiera nam 19 na antenie Meloradia. Wy oczywiście jak najbardziej możecie poruszać bioderkami. Za chwilę też m.in. Today 4. Oj, się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.

No oni to zdecydowanie wiedzą, jak stworzyć świetny numer. Gibbs, PZ i For Money w kawałku Karnawał. No, karnawał to prawda już za nami, ale kasa oczywiście jak najbardziej się przyda, a my na rozdawaniu kasy znamy się jak mało kto. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy, żeby w poniedziałek zgarnąć 200 od Meloradia, na co tylko potrzebujecie. Może na jakąś fajną randkę, może na przykład chcecie sobie kupić coś dobrego do jedzenia, albo na przykład nowy case do telefonu. Co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia, a w poniedziałek szybka kasa do kogoś poleci.

To Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo. Jeszcze przed 20:00 Sandra napisała na WhatsAppie, że chętnie by dzisiaj gdzieś wyszła we Wrocławiu, ale nie ma z kim. No może ktoś z Was się odważy, czekam na wiadomości na WhatsAppie Melo, a u nas za moment Rudimental.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

To Wise Tone, to Tony AJ, to Melo Radio. No, wiedziałem, że na was zawsze można liczyć. Sandra parę chwil temu pisała na WhatsAppie Melo, że nie ma jeszcze planów na dzisiejszy wieczór. No i co? No i tyle się was odezwało, że teraz może przebierać w propozycjach. No i to jest właśnie magiczna moc sobotniego wieczora i biforu. Muza oczywiście też się przyda. Topic Lucky Ones to już teraz. Słuchacie Melo.

Calvin Harris i Thinking About You. To jest świetny kawałek na dobre rozkręcenie soboty, ale gwarantuję wam, że ta sobota dopiero się zaczyna. U nas już za moment The Best of Tomorrowland i dobre melo, także nigdzie się nie ruszajcie i zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Tutaj wszystko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie

0: ci panowie z Media Expert.
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: O reklamie.

Wow.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim.

0: Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
7: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
7: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
7: A place

Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane

Dobry wieczór moi drodzy, witam was w SkyTech. Zapraszam na 87 odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo dobrej muzyki, jak zwykle Anima, RG, Dub Vision i najnowszy SkyTechowy singiel. A na początek Dub Vision z numerem Tonight, przeróbka świetnego klasyka Rogera Sancheza. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie.

Gajcek, a to jest prawdziwy banger. Gum Gum z numerem March. Tuż przedtem Anima i Stylo z numerem No Good. A już za chwilę RG7 Sky i Murder. Dajcie głośno.

0: słuchacie This is SkyTech. Piękny melodyjny brzmienia od Colina i Falberg, Closure. Tuż przedtem JLV i My House. A już za moment Carl B z numerem Ground Beat. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.

0: odsypką kasetę Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

A new dimension of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe